0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zachodnie województwo z alertem przeciwlotniczym. To była pomyłka. Paliwo znów tańsze. Wrócił program Ceny Paliwa Niżej. Medycy uhonorowani Noblem. Ruszył tydzień noblowski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z Lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu i pomylenia województw. To kolejna już pomyłka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
2: Ucięte i dopisane jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
1: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Wczoraj kierowcy płacili więc mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy dzięki niższej akcyzie i podatkowi oraz dzięki wprowadzeniu cen maksymalnych. Rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
3: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
1: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Dziś benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka, na kwarantannę i obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, Karl Deiseroth, Peter Hagemann i George Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
1: Dzisiaj Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.
5: Dzień dobry we wtorek wszystkim radiosłuchaczom. Za nami godzina szósta, a więc pora na program Trendy Start. Szósty dzień października. Łukasz Nichtal, witam serdecznie i zapraszam też na informacje pogodowe dla regionu. A wtorek przyniesie dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny dzisiaj w ciągu dnia królować w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, a także Rzeszowie. Przez cały dzień na niebie zachmurzenie małe, wiatr zachodni w porywach 20 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr obojętny.
6: Reklama.
7: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama.
9: Trendy Start w Trendy Radio.

Wtorek powoli budzi się do życia. Szósty dzień października, 279 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Artur, Brunon, Alberta, Bronisław, no i Fryderyk. 86 dni pozostaje do końca roku. Dzisiaj dzień ma trwać 11 godzin i 17 minut. Wschód słońca będzie o 6:45, a zachód o 18:02. Dłuższy będzie też ten dzień od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 35 minut oraz krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 30 minut.

Zobaczmy dzisiaj po raz pierwszy do historycznych notatek. Czas sprawdzić, co wydarzyło się 6 października w Polsce. W 1409 roku wielka wojna z zakonem krzyżackim, wojska króla Władysława II Jagiełły odbiły Bydgoszcz. W 1667 roku wojna z kozakami i tatarami, rozpoczęła się bitwa pod Podhajcami. W 1818 papież Pius VII nadał arcybiskupom, metropolitom warszawskim tytuł prymasa Królestwa Polskiego. W 1904 powstała Politechnika Gdańska. 1946 powstała Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki. W roku 2007, 6 października, wystartowała telewizyjna informacyjna TVP Info.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpaccy policjanci ruchu drogowego, wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, prowadzili wczoraj działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie ponad 18 tysięcy kierowców. Podczas prowadzonych działań ujawnili 23 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 13 kierujących pojazdami mechanicznymi badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 10 odpowie za wykroczenie. W piątek przed godziną 23 oficer dyżurny Dębickiej Komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Grabiny doszło do zdarzenia z udziałem motocyklisty. Funkcjonariusze, którzy natychmiast pojechali na miejsce, ustalili, że 47-letni kierowca motocykla najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w krawężnik i wypadł z drogi. Poszkodowany z obrażeniami został przewieziony do rzeszowskiego szpitala. Policjanci zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków zdarzenia, aby ustalić, co było bezpośrednią przyczyną tego wypadku. Nadeszła jesień, a wraz z nią okres wzmożonych spacerów po lesie i grzybobrań. Niestety z roku na rok liczba osób, które gubią się podczas takich aktywności w lesie, jest coraz większa. Nawet doświadczone osoby poruszające się po znanych im terenach mogą stracić orientację i nie móc odnaleźć drogi powrotnej. O czym należy pamiętać, wybierając się do lasu, aby uniknąć zagubienia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Lesku.
2: Przede wszystkim starać się jednak nie chodzić do lasu samemu, a jeżeli zdarzy nam się, że idziemy sami, zostawmy informacje bliskim, znajomym, jeżeli jesteśmy turystą w hotelu, w ośrodku, z którego wyruszamy, dokąd idziemy, jaką trasą mniej więcej planujemy wędrować, właśnie po to, żeby później ratownicy wiedzieli, gdzie nas w ogóle szukać. Natomiast kontrolujmy również punkty odniesienia, pamiętajmy, którędy idziemy, żebyśmy później mogli pokierować ewentualnie ratowników, pamiętajmy również o tym, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, aby nie bać się, jeżeli zapadnie zmierzch.
1: Na spacer do lasu warto również zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, dzięki którym łatwiej będzie nas wypatrzeć, jeśli się zgubimy. Jeszcze tylko w najbliższą niedzielę, 11 października, będzie można wyruszyć w trasę po Tarnowie miejskim elektrykiem zupełnie za darmo, dowiadując się przy tym ciekawostek o tym mieście. Meleks będzie czekał o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45 przy Tarnowskim Centrum Informacji. Każdy kurs trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też dwa krótkie kursy po starówce. Te odbędą się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na meleksy nie ma zapisów, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł, którą trzeba uiścić w Tarnowskim Centrum Informacji. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona.
0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wtorek, 6 dzień października, a ja znowu już patrzę do notatek historycznych. Teraz czas na kalendarium z wydarzeniami na świecie. 6 października 1683 roku do Ameryki Północnej przybyła pierwsza grupa osadników niemieckich. W 1903 po raz pierwszy zebrał się Sąd Najwyższy Australii. 1943 kampania włoska, zwycięstwo wojsk brytyjskich nad niemieckimi w bitwie o Termoli. 6 października 1979 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież został przyjęty w Białym Domu, spotykając się z prezydentem Jimmy Carterem.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To Trendy Start w Trend Radio, poranek na Podkarpaciu i w Małopolsce, a u nas właśnie o tej porze czas na kalendarium muzyczne. 6 października 1951 roku urodził się Kevin Cronin, wokalista i gitarzysta zespołu Reo Speed Wagon. W 1954 urodził się David Hidalgo, wokalista i gitarzysta zespołu Los Lobos. W 1965 urodził się Tomas Kukula, DJ i producent muzyczny, znany pod pseudonimem General Bass, Candy Beat czy Red Five. 6 października 1977 urodził się James Laurie, wokalista i założyciel grupy Flobots. W 1986 w sprzedaży pojawił się drugi studyjny album grupy AHA zatytułowany Scandal Days.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje. Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6,79 zł, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7,82 zł. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
1: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
3: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
1: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
4: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
1: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
2: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
1: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Po czterech kolejkach Szwecja ma 10 punktów, Bośnia 8, Polska 4, a Rumunia nie zdobyła nawet jednego. Grała wczoraj również Dywizja A w pierwszej grupie. Francja, choć przegrywała do przerwy z Belgią, to efektownie wygrała 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Zawiodła nasza pierwsza reprezentacja, rozczarowała także młodzieżówka. Po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę. To, czy wywalczymy bezpośredni awans, czy będziemy musieli grać w barażach, rozstrzygnie się dziś wieczorem. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem De Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Kapitan wrocławskiej Sparty był blisko awansu z Grand Prix Challenge oraz z Mistrzostw Europy, w których był ostatecznie drugi, więc organizatorzy zaprosili go do cyklu. To powrót Janowskiego po 3 latach. Będzie 4. Polakiem w stawce. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrze świata Bartoszek Marzlik, Patryk Dudek i Kasper Woryna.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień. Od rana na niebie zachmurzenie małe, a w ciągu najbliższych godzin, według informacji od synoptyków, 21-23 stopnie w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie czy Mielcu. Z zachodu porywy wiatru do 25 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i sucha, biometr obojętny. Jeśli chodzi o noc, temperatury mają spaść do 8 kreski, a jutro również bardzo podobny, ciepły, jesienny dzień.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
3: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
4: Reklama.
5: Trendy Start w Trendy Radio.

Już po 7 na zegarze, po wiadomościach bierzemy się do pracy z kolejną godziną pełną hitów. Trendy start, @trendyradio.pl. Standardowo odsyłam was do tego adresu mailowego, jeśli macie coś ciekawego do przekazania lub po prostu dorzucacie nam swoje muzyczne propozycje. Tam śmiało można pisać już od rana. No a w tej godzinie dużo fajnych przebojów na dobry start w kolejny dzień tegoż tygodnia. 6 dzień października. Więcej o tej dacie już niebawem.

Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10:00.

0: Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Kalendarz mówi, że to już 6 dzień października, 279 dzień roku. Imieniny świętują dzisiaj m.in. Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, a także Magnus. 6 października wśród nietypowych świąt oznaczono Dzień Borsuka i Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. 6.45, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 18.02, a dzień potrwa dzisiaj 11 godzin i 17 minut.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę w Muninie na ulicy 3 Maja doszło do zdarzenia drogowego. Funkcjonariusze jarosławskiej drogówki, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, wstępnie ustalili okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi, 37-letni mieszkaniec gminy Wiązownica, zjeżdżając z ronda, potrącił przejeżdżającego przez oznakowane przejście dla pieszych rowerzystę. W wyniku tego zdarzenia kierujący jednośladem, 71-letni mieszkaniec gminy Jarosław, z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Kierujący Audi był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu. Powiat gorlicki przeznaczy ponad 1 000 000 zł na remont drogi powiatowej Bobowa-Brzana. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,1 km. Całość kosztów zostanie pokryta ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Niestety niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Mówi dr Liwiusz Laska, prezes ZUS.
3: Lekcje ZUS to jest program edukacyjny, który dedykujemy dla uczniów szkół średnich. W tym roku mamy już 13. edycję. Ponad 1 000 000 uczniów zostało objętych tym programem. Edukujemy młodych ludzi, tłumaczymy, czym są ubezpieczenia społeczne, co nam dają, czym jest zasiłek macierzyński, czym jest zasiłek opiekuńczy, jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej, różnica między umową zlecenia a umową o dzieło. I na przykład, że jeżeli zaczyna się działalność gospodarczą, to można skorzystać z ulgi na start. No i też, że im wcześniej zaczniemy opłacać składki na emerytury, tym wyższą tą emeryturę w przyszłości będziemy mieć.
1: ZUS zachęca pedagogów do udziału w projekcie. Rozpoczął się remont wejścia do Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej. Zamknięty jest front budynku, a do środka można dostać się drzwiami od strony parkingu. Remont obejmie całą strefę wejściową, między innymi pochylnie, schody oraz wejście do windy. Śliskie płytki zostaną zastąpione kostką, a nowe, szczelniejsze drzwi poprawią komfort termiczny wewnątrz budynku. Zmieni się również sam wygląd wejścia, które zyska bardziej estetyczny i przyjazny charakter. Główne wejście ma pochylnie i prowadzi do windy, dlatego osoby z niepełnosprawnościami lub problemami z poruszaniem się muszą korzystać w trakcie remontu z pomocy pracowników ochrony, żeby wejść do urzędu. Tylne drzwi zostały zaopatrzone w dzwonek do wzywania pomocy. W miarę możliwości do osób z problemami z poruszaniem się będą też schodzili urzędnicy. Pozostali klienci mogą korzystać z windy dopiero z pierwszego piętra. Wykonawca na zakończenie wszystkich prac ma czas do końca października. Koszt remontu wynosi ponad 240 tysięcy złotych.
0: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest wtorkowe wydanie programu Trendy Start, a u nas już informacje dla kierowców, które ma Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw miejscowość Ustrobna, niedaleko Krosna. Tu na drodze wojewódzkiej numer 990 około godziny 6 doszło do zderzenia. Samochodów obecnie na miejscu działają służby. Droga jest jak na razie zablokowana. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj na ulicach Krosno nie napotkamy większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy poczekać. No to ulica Jana Pawła, Popiełuszki, Podkarpacka, do Światełek z ulicą Składową. Ulica Czajkowskiego też do Światełek z Podkarpacką. Burzaka, Jagiellońska, Korczyńska, Niepodległości, Okrzei. W dalszym ciągu zamknięty łącznik ulicy Bohaterów od Lwowskiej, jak również utrudnienia na 28 w dzielnicy Turaszówka w stronę Jasła. Na pozostałych odcinkach dróg na chwilę obecną ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Tu jak na razie troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulic Bony i Przemyskiej oraz Lwowskiej. Dojeżdżamy do ronda Beksińskiego też ze zmniejszonym gazem oraz mniejsze spowolnienia w centrum miasta też się mogą zdarzyć w tym mieście. Przeskoczmy do Jasła, spowolnienia na Krajowej 73 na ulicy 17 stycznia w stronę ronda Solidarności. Poza tym tłocznie robi się na ulicy Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy i Piłsudskiego. Troszkę wolniej na 3 maja i Metzgera. W Gorlicach zwiększmy ostrożność na wjeździe od strony Biecza, a także na ulicy Kościuszki, Węgierskiej oraz na ulicy Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master. Atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl /sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Piękna nasza polska złota jesień w tym roku, ale no już troszeczkę synoptycy nas sprowadzają na ziemię, że z końcem tygodnia ma zrobić się chłodniej. No ale póki co korzystajmy z tego pięknego słońca, z pięknej aury. No i też dzisiaj, jak przystało na jesień, no właśnie, dzień borsuka. A październik stał się całym broktoberem, czyli miesiącem zbiórek edukacji i ochrony siedlisk borsuka. Za inicjatywą ową stoi brytyjska organizacja Badger Trust, skupiona wyłącznie na tym gatunku właśnie. Brok to stara angielska i szkocka nazwa borsuka i to ona dała braktoberowi imię. Jeden dzień w roku, no podobno, nie wystarczył.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny. Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
2: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
2: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
4: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
2: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
1: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
5: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
1: Dodatkowo policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiserot oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
1: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Co tu dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. A zdaniem Przemysława Frankowskiego nie powinna.
1: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, zazwyczaj one się mszczą. No więc czujemy duży niedosyt.
0: Szanse na awans do Dywizji A i drugi koszyk w eliminacjach do Euro właściwie przepadły. Polska ma 4 punkty, Bośnia 8, a Szwecja 10. A do końca fazy grupowej już tylko dwie kolejki, mówi kapitan naszej kadry Piotr Zieliński.
2: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko. I trzeba złapać tą kontynuację w wynikach i wtedy będzie dobrze. No a tak jak wygraliśmy jeden mecz, teraz znowu przegraliśmy. Pojawiają się pewne wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
0: Polacy w listopadzie zagrają na wyjeździe z Rumunią i u siebie ze Szwecją. Spektakularnie pękł za to balon oczekiwań wobec naszej kadry do lat 21. Po 9 z rzędu zwycięstwach zespół Jerzego Brzęczka przegrał na wyjeździe z Włochami aż 2-6 i to nasi rywale walczyli awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Polacy mogą jeszcze awansować bezpośrednio z drugiego miejsca, a wszystko rozstrzygnie się dziś wieczorem. Są dwa scenariusze, które dają biało-czerwonym awans. Pierwszy, albo Grecja, albo Niemcy stracą dziś punkty. Drugi, obie drużyny zwyciężą, ale Grecja pokona Irlandię Północną wynikiem 1-0 lub 2-1. To będzie jego ostatni sezon. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii hokejowej ligi NHL, zapowiedział, że przed nim ostatnie miesiące w barwach Washington Capitals. Smutne, ale tak już jest, powiedział swoim kolegom w szatni Owieczkin, zanim klub opublikował jego oświadczenie. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w sezonie zasadniczym, w tym 32 z poprzedniej edycji rozgrywek. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na dziś sztafecie mieszanej elity kolarskich mistrzostw Europy w Lublanie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas. Trzykrotną medalistkę mistrzostw Europy zastąpi dziś w sztafecie Nadia Hartmann.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Przed nami kolejne wieści pogodowe. Wtorek w regionie z dużą ilością promieni słonecznych. Do tego temperatury w ciągu dnia do 23 stopni Celsjusza. Takie temperatury dzisiaj powinny być widoczne na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Mielca, Sanoka czy Stalowej Woli. Wtorek przyniesie nam dzień bez opadów, dużo ciepła. Do tego ciśnienie 1018 hektopaskali z zachodu. Wiatr w porywach 20 km na godzinę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Muzyka i głos.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

0: Poranna redakcja Trend Radia w pełnej gotowości i przez kolejną godzinę jesteśmy do waszej dyspozycji. Chociaż poranek jak zawsze od 6 do 11 dostarcza wam mnóstwa dobrej energii. No i tej też nie może zabraknąć już w trzeciej godzinie dzisiejszego spotkania na 101.9.95.2 FM. Łukasz Michtal, dzień dobry. No i co? Trzeba zagrać kolejne przeboje, które dzisiaj na poranek wybraliśmy też dla was. I dzięki wam.
1: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wtorek nam się już rozkręca, kolejny jesienny dzień, szósty dzień października, a u nas o poranku rozmowa dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Za nami 18. edycja festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju. Festiwal stanowi bezpośredni hołd dla samego księcia, wybitnego kompozytora i dyplomaty, autora legendarnego poloneza Pożegnania Ojczyzny, a także dla jego córki Amelii Załuskiej, utalentowanej pianistki, również malarki, której życie mocno splotło się z losami iwonickiego kurortu. Mówi Michał Załuski, potomek Michała Kleofasa Ogińskiego oraz prezes Fundacji Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich.
3: Nową polega na tym, że głównym organizatorem tegorocznego festiwalu jest Fundacja Dziedzictwa, której głównym zadaniem jest promowanie dziedzictwa kulturowego rodów Załuskich i Ogińskich. Fundacja promuje muzykę rodów Ogińskich Michała i jego córki Amelii oraz rodów Załuskich, czyli Karola, Emmy. To jest główne zadanie, a poza tym oczywiście chodzi o cały rys historyczny dokonań obu rodów, które zachowały w Polsce na pewno w świadomości Polaków powinno, pierwsza biblioteka publiczna, którą założyli biskupi Andrzej Załuski z bratem. Nie mówmy tu już o dokonaniach Michała Kleofasa czy jego córki, mojej prababci Amelii, dzięki której powstał tak naprawdę Iwonicz.
2: Mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: Kiedy Załuscy stali się właścicielami Iwonicza w 1799 roku, Iwonicz był już uzdrowiskiem, ale takim zapomnianym. I tak naprawdę od chwili, kiedy Amelia i Karol Załuscy tutaj do Iwonicza przybyli w roku 1837, czyli w przyszłym roku będziemy mieli 190. rocznicę tego wydarzenia, zaczęli odbudowywać iwonickie uzdrowiska, ale już w taki sposób nowoczesny, europejski możemy powiedzieć. Stąd dzisiejsza architektura, którą możemy podziwiać na terenie Iwonicza-Zdroju. Te piękne drewniane zabytkowe wille, pałac modrzewiowy, pawilon nad źródłami, to wszystko są dzieła rysunku Amelii Załuskiej i wykonanie oczywiście tutaj lokalnych rzemieślników, ale to sprawiło, że Iwonicz stał się znany na świecie. Przede wszystkim Załuscy sprawili, że tutaj do Iwonicza zaczęli przyjeżdżać naukowcy, lekarze, badacze, chemicy, którzy zaczęli te iwonickie wody badać właśnie pod tym kątem ich przydatności do leczenia. I tak naprawdę wtedy Iwonicz stał się taki bardzo rozpoznawalny. Przełomowym momentem było zainteresowanie się Iwoniczem przez Józefa Dietla, czyli ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też prezydenta Krakowa, też znanego balneologa, który nie tylko te małopolskie uzdrowiska jak Szczawnica, ale właśnie Iwonicz postawił na najwyższym poziomie i on nazwał Iwonicz księciem wód jodowych i od wtedy zaczęła się wielka popularność naszego uzdrowiska. Tutaj zaczęli przyjeżdżać ludzie z terenów dawnych ziem polskich, bo wiemy, że wtedy Polski nie było na mapie Europy, ale przyjeżdżali tutaj również z Bukowiny, a nawet mamy dokumenty potwierdzające, że leczyli się tutaj ludzie również z Azji Mniejszej.
2: Mówi Dorota Chilik, autorka i koordynator projektu oraz członek zarządu Fundacji Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich.
5: Fundacja jest to młoda organizacja, ma zajmować się dziedzictwem, historią, tradycją tego właśnie miejsca, dokładnie Iwonicza-Zdroju, Iwonicza. Ma też taki cel odnowę pewnych zabytków, które może wrócą właśnie w ręce rodziny Załuskich. Mówimy to o Starym Dworze. Też fajnie, że ta rodzina po prostu już od zawsze jest związana i przyjeżdżają. Robią sobie takie ciekawe rodzinne zloty w Iwoniczu. Mają sporo zdjęć, też opowieści, książki. No naprawdę jest to fascynujące. No po prostu bez korzeni, bez historii jesteśmy nikim, więc to jest naprawdę ważne, żeby przypominać. A tutaj, gdzie popatrzymy, gdzie poczytamy o historii, no to Amelia Załuska, Załuscy, Ogińscy i te nazwiska się po prostu przeplatają. To miejsce jest po prostu z nimi związane od zawsze.
2: Mówi Magdalena Kiersikowska, zastępca dyrektora Biura Promocji i Projektów w Polskiej Fundacji Narodowej.
6: Młodych artystów przede wszystkim. Młodych artystów, którzy zabiorą nas w świat, mogłabym powiedzieć, trochę takiej muzyki sprzed lat, klasycznej muzyki sprzed lat. Bo przed nami muzyka oczywiście księcia Michała Kleofasa Ogińskiego, ale też i muzyka Chopina, Wieniawskiego, czyli polska muzyka, kompozytorzy polscy. No, nam jako Polskiej Fundacji Narodowej zależy na tym właśnie, żeby tą polską muzykę, polską kulturę, polskie dziedzictwo narodowe pokazywać i promować i w Polsce, i na świecie. Stąd też nasze zaangażowanie w taki, a nie inny projekt.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Tak gra Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marcina Kromera w Gorlicach znalazło się w gronie 7 szkół z całej Polski wybranych do pilotażowej edycji programu szkół partnerskich Polsa Polskiej Agencji Kosmicznej. To kolejne ważne wyróżnienie dla liceum, które od lat rozwija zainteresowania uczniów astronomią, naukami ścisłymi i technologiami kosmicznymi. Oceny zgłoszeń dokonała komisja złożona z pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej oraz członków Rady Studentów przy prezesie Polsa. Program Szkół Partnerskich Polsa ma służyć długofalowej współpracy agencji ze szkołami zainteresowanymi edukacją kosmiczną. Jego uczestnicy będą mogli korzystać m.in. z webinariów, spotkań z ekspertami oraz edukacyjnych wyzwań związanych z sektorem kosmicznym. Jednym z ważnych elementów programu będą również organizowane wspólnie kosmiczne dni, łączące spotkania popularno-naukowe, zajęcia prowadzone przez ekspertów Polsa oraz aktywności przygotowane przez samą szkołę. W związku z rozpoczęciem prac obejmujących modernizację infrastruktury targowiska Mój Rynek nastąpi czasowe zamknięcie wszystkich dotychczasowych przejść prowadzących przez teren targowiska zlokalizowanego w Dębicy przy ulicy Kraszewskiego. Prace modernizacyjne będą realizowane w okresie od października bieżącego roku do kwietnia 2027 roku. Zadanie jest realizowane w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast finansowanego ze środków funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa. W wieku 86 lat odszedł Jan Chmura, nauczyciel, działacz społeczny, były wójt gminy Brzostek. Jako nauczyciel historii szczególną wagę przykładał do wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i znajomości prawdziwej historii. Za swoją działalność został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. W 1990 roku rozpoczął ważny etap swojej działalności samorządowej. Funkcję wójta gminy pełnił przez dwie kolejne kadencje, będąc jednocześnie przewodniczącym zarządu gminy. Był jednym z samorządowców, którzy współtworzyli lokalny samorząd w pierwszych latach jego odrodzenia po przemianach 1989 roku. Był m.in. delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnowskiego oraz radnym Rady Powiatu Dębickiego. Szczególnie silnie związany był ze swoją rodzinną Grudną Górną, której przez wiele lat służył również jako sołtys.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska z wyłączeniem mostu, wykonawca prac wprowadza całkowite zamknięcie drogi od 6 do 9 października w godzinach od 8 do 17. Zamknięcie nastąpi ze względu na wykonywanie prac bitumicznych. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie znaków drogowych oraz korzystania z wyznaczonego objazdu. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na jesienne warsztaty rękodzielnicze. Do wyboru są 4 jesienne propozycje. Malowanie dyń, ekotorby, jesienne lampiony. Mówi Karolina Kaleta-Garduła, etnograf w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
3: Zapraszamy na malowanie dyni, na malowanie toreb w jesiennym klimacie oraz także na jesienne lampiony. To nasz hit. Można pomalować lampion, użyć do niego światełka, zabrać sobie go oczywiście do domu. Niech zdobi nasze pokoje, rozświetli trochę już tą jesienną aurę i na to serdecznie zapraszamy.
1: Lokalizacje warsztatów do wyboru: Muzeum Regionalne w Jaśle lub Generator Nauki GEN.
4: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap. Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Nie ma dnia, by w Trend Radio nie usłyszeć również o sytuacji na drogach regionu. Jesteśmy tam także razem z wami. Michał Sinicki także w tej godzinie przygotował specjalny serwis dla zmotoryzowanych. Kierowcy, obowiązkowo głośność radioodbiorników w górę i słuchamy, jak jeździ się dzisiaj po drogach regionu.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw Ustrobna, nadal trwają utrudnienia spowodowane wypadkiem, który zdarzył się rano na drodze wojewódzkiej numer 990. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W Krośnie na utrudnienia natkniemy się na ulicy Jana Pawła II na Nitce w stronę Jasła. Troszkę wolniej przez ulicę Korczyńską, Legionów, Podwale, Czajkowskiego. Utrudnienia na ulicy Grodzkiej i na ulicy Bohaterów Westerplatte. Jedziemy w stronę Sanoka, troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Królowej Bony, Kościuszki i Jagiellońskiej. Prowadzony jest remont drogi powiatowej relacji Mrzygłód, Tyrawa, Wołoska. Dziś na remontowanym odcinku zostanie zamknięty ruch z powodu asfaltowania drogi. Przejeżdżamy do Jasła, nadal zatłoczone jest centrum, wolno dojeżdżamy do ronda Solidarności. Mniejsze spowolnienia występują na ulicy Metzgera, Piłsudskiego oraz ulicy 3 Maja. W Gorlicach korkuje się ulica Kościuszki, więcej aut na ulicy Parkowej, Mickiewicza, Legionów, ulicy Stawiska oraz Węgierskiej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: od Zbyszka Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Wtorek, 6 dzień października. Jesteśmy z Wami w eterze na 101,9 i 95,2 FM. A jeśli chodzi o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, tutaj w ostatnich dniach nastąpiły zmiany, a konkretnie na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Z dniem 30 września Marian Pigan na własną prośbę zakończył pracę na tym stanowisku. Pełnienie obowiązków dyrektora w Krośnie powierzono Agacie Nowakowskiej, czyli dotychczasowej zastępczyni dyrektora do spraw gospodarki leśnej.
7: Sam

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw w najbliższych dniach będą stabilne, przewidują eksperci. Zmieni się natomiast pogoda. W weekend deszcz i chłód. Ile jednopłciowych małżeństw zostało uznanych? Resort podaje dane. Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
2: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
1: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 zł mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
3: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
1: Padać będzie właściwie przez cały weekend. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
1: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
5: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
1: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na razie jest na niej 13 takich punktów.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasz zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Bułka.
1: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
0: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na tematy przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
2: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
0: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze 2 mecze, wyjazdowy z Rumunią i domowy we Wrocławiu ze Szwecją. Wczoraj w dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją w półfinale turnieju w Pekinie. Poddał się przy stanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza 4. runda. Iga Świątek o ćwierćfinał jutro zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Przed nami piękny dzień pełen słońca. Na okiennych termometrach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie do 23 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą spadek temperatur w okolice 8 stopnia. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, z zachodu wiatr powieje w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali, termika ciepła i sucha, a biometr jest obojętny. W środę również bardzo podobna aura, 23 stopnie Celsjusza w dzień, a nocą 8.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.
5: 9 z minutami na zegarze to znak, że już kolejna godzina programu Trendy Start rozpoczyna się na dobre. Kto nas słucha regularnie, ten wie, że w tej godzinie zaglądniemy do lokalnej prasy. Serwis prasowy przygotowała nam dzisiaj Ewa Bukowiecka i już niebawem startujemy.

0: Reklama. Kwiaty Znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.

0: od Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Krakowskiej. Po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu, do którego doszło na przejściu dla pieszych na Alei Piłsudskiego, w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów dotyczących bezpieczeństwa w tym miejscu. Sądecki radny chce między innymi sygnalizacji świetlnej na tzw. dzikim rondzie oraz likwidacji przejścia. Sądecka policja podaje, że od początku roku zatrzymała na tym odcinku do kontroli drogowej 743 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Nagranie wygląda jak kadr z filmu Mrożącego krew w żyłach. Dwoje turystów z dużą prędkością bezwładnie spada po śniegu przez wystające skały w rejonie Żlebu Kulczyńskiego. Film, który w miniony weekend błyskawicznie obiegł media społecznościowe, doskonale pokazuje, czym kończy się lekceważenie zimowych warunków w Tatrach Wysokich. Tym razem stał się cud. Obaj turyści przeżyli. Jednak dla innych osób minione dni na szlakach zakończyły się poważnymi urazami, a dla jednej śmiercią. Przez kilkanaście lat na boisku piłkarskim w Łękawicy koło Skrzyszowa były rozgrywane mecze. Z początkiem września obiekt został jednak w trybie nagłym zamknięty przez urząd gminy po interwencji Tauronu, a miejscowi piłkarze, seniorzy, jak też drużyny młodzieżowe musieli znaleźć szybko obiekty zastępcze, na których będą występować w roli gospodarzy. Trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno było tutaj jezioro. Dzisiaj po jego dnie spacerują całe rodziny. Nad Klimkówką w niedzielę pojawiły się prawdziwe tłumy. Ludzi jest więcej niż podczas niejednego letniego weekendu. Przyjechali z całego południa Polski.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Teraz oddajmy głos Ewelinie Wronie z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Kilkanaście minut po godzinie 8 na ulicy Świętego Jana Pawła II w Brzozowie doszło do zderzenia dwóch pojazdów i wstępnie ustalono, że jedna osoba została poszkodowana. Policjanci pracują na miejscu. Wyjaśniane są także okoliczności wypadku, do jakiego doszło w miejscowości Ustrobna w powiecie krośnieńskim. Jak wstępnie ustalono, kierujący Peugeotem zderzył się z Volkswagenem. Obaj kierowcy trafili do szpitala, byli trzeźwi. Krośnieńscy policjanci pracują również na miejscu innego wypadku, do jakiego doszło około godziny 5.30 na ulicy Tysiąclecia. Jak ustalono, kierujący Iveco na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił kobietę. Piesza z obrażeniami trafiła do szpitala na badania.
1: Dziękujemy za informację. My życzymy bezpiecznej drogi.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z komisariatu na ulicy Wołyńskiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie kilkunastu aut. 46-latek od sierpnia do końca września porysował karoserię co najmniej 16 samochodów. Straty, jakie powstały w wyniku jego chuligańskiego działania, wstępnie oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych. Uszkodzonych pojazdów jednak może być więcej, gdyż z policjantami kontaktują się kolejne osoby. Mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: W środę w godzinach nocnych operacyjni z komisariatu zatrzymali 46-latka w rejonie jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był zaskoczony i próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, mówiąc, że nie rozumie powodu zatrzymania i nie wie, o co chodzi. Od samego początku nie współpracował z policjantami i utrudniał realizację czynności procesowych. Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego w czwartek 46-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących umyślnego uszkodzenia 16 pojazdów. Oczywiście wszystkich czynów dopuścił się z pobudek chuligańskich, bez wyraźnego powodu i przyczyny, okazując przy tym lekceważące podejście do przepisów prawa. Podejrzany do zarzucanych mu czynów nie przyznał się. Po czynnościach został zwolniony.
1: Prawdopodobnie to nie koniec kłopotów podejrzanego, gdyż do komisariatu zgłaszają się kolejne osoby, których pojazdy również zostały uszkodzone. Funkcjonariusze weryfikują, czy związek z tymi zdarzeniami ma zatrzymany przez nich 46-latek. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. 9 października o godzinie 12 w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbędzie się kolejna konferencja z cyklu 3R dla zdrowia – ryzyko, reakcja, ratunek. Konferencja będzie poświęcona profilaktyce raka piersi oraz raka jelita grubego, chorobom, w przypadku których ogromne znaczenie ma świadomość czynników ryzyka, regularna profilaktyka oraz odpowiednio wczesne wykrycie zmian. Podczas wydarzenia zaplanowano prelekcje specjalistów, którzy przedstawią uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Integralną częścią konferencji będą również stoiska partnerskie przygotowane przez podmioty i organizacje zaangażowane w działania na rzecz zdrowia i profilaktyki. Idea konferencji opiera się na trzech prostych, ale niezwykle ważnych słowach: ryzyko, reakcja, ratunek.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Kryzys emocjonalny dzieci i młodzieży zrozumieć, by mądrze pomagać. Już 16 października w Sanockim Domu Kultury odbędzie się konferencja organizowana w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sanockiego na lata 2025-2030. Tematem przewodnim spotkania będzie kryzys emocjonalny i psychiczny dzieci i młodzieży, jego przyczyny, sygnały ostrzegawcze oraz sposoby udzielania mądrego i skutecznego wsparcia. To ważny temat, który wymaga współpracy, uważności i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak lepiej rozumieć młodego człowieka i jak odpowiednio reagować, gdy potrzebuje pomocy. Wydarzenie skierowane jest do rodziców i opiekunów, przedstawicieli oświaty, pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli pomocy społecznej i samorządu, organizacji pozarządowych, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Kolejny targ regionalny w Tarnowie zaplanowano w niedzielę 25 października. Początek wydarzenia o godzinie 9 przy ulicy Giełdowej. Tym razem na targu dostępne będą owoce i warzywa od lokalnych rolników. Będzie okazja nabyć miody, chleby i sery od miejscowych producentów żywności. To też dobra okazja, by na zimę zaopatrzyć swoje spiżarki w przetwory. Targ rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 15. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Reklama.
4: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
0: Reklama.

Jesteśmy w połowie wtorkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. W niej wiele ciekawych tematów, szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Czas teraz na gazetę codzienną. Nowiny. Dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka przekazało jarosławskie opactwo. Duchowny został odłączony od respiratora i może oddychać samodzielnie. Duchowny został ciężko ranny podczas ataku nożownika w czwartek 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Oprócz księdza Marka mężczyzna zranił jeszcze księdza Adriana Mantykiewicza, Krzysztofa G. oraz Ewę S. Ataku nie przeżył ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Na Podkarpaciu istnieje 2706 punktów schronienia, gdzie można ukryć się w przypadku działań wojennych lub zagrożeń wynikających z anomalii pogodowych. Najwięcej jest ich w Rzeszowie, 911 obiektów. Najmniej w powiecie sanockim, tylko 15. Na kilku miejskich ulicach w Przemyślu trwają prace, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. To nie tylko nowa nawierzchnia, to również poprawa warunków codziennego poruszania się po mieście dla kierowców pieszych i mieszkańców sąsiadujących z remontowanymi ulicami. W minioną niedzielę wieczorem w Wolicy gmina Bukowsko widziany był niedźwiedź. Mieszkańców pierwsi ostrzegli druhowie z jednostki OSP Wolica. O zachowanie ostrożności apeluje również Urząd Gminy w Bukowsku.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Gazety z Podkarpacia, a także Małopolski były oczywiście numerem jeden tej ostatniej godzinki, którą właśnie powolutku będziemy żegnać. Zegar zbliża się do 10, więc wkrótce informacje z kraju i ze świata. No a najlepsza muzyka zawsze u nas od wczesnych godzin porannych gra.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Biskup Roman Pindel o powodach odwołania proboszcza w Grójcu. Kolejne statki na Morzu Czarnym trafione przez drony. Miriam Lipińska. Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak wczoraj omyłkowo alert RCB dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju zamiast województwa lubelskiego.
2: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
1: Mówi poseł Jan Kantak z PiS-u. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel ujawnia nowe informacje w sprawie odwołanego z funkcji proboszcza parafii w Grójcu. Parafianie stanęli za duchownym murem, ale kuria twierdzi, że decyzja jest ostateczna. A teraz biskup przekazał nieco więcej na temat powodów odwołania proboszcza.
3: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
1: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci. Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
4: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
1: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
5: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
6: Wygląda to ładnie. Co to jest?
7: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
8: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kleczaną i kolesławem. Za zniżką zapłaciłem 18 zł.
9: To jest dobra cena?
10: Nawet bardzo dobra.
9: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
10: W Krakowie zdecydowanie nie.
1: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
11: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Lokalnie nawet te temperatury mogą sięgnąć dzisiaj 24 stopni, jak mówią meteorolodzy. Zachodni wiatr w porywach 20 km na godzinę. Dzień upłynie bez opadów. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Termika ciepła i sucha, a biometr obojętny.
12: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Janie, skarpeta na pieniądze. się rozpadła.
17: Noż do 100!
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Muzyka i głos AI.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
4: Już po godzinie 10, a więc, szanowni radiosłuchacze, startujemy z ostatnią godzinką dzisiejszego wydania Trendy Start. To wtorek, 6 dzień października, a my raz jeszcze moc życzeń wysyłamy do tych, którzy dzisiaj świętują imieniny w kalendarzu. Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, no i Bronisław mają co świętować. Wszystkiego dobrego przesyłamy w imieniu naszej całej redakcji Trend Radia.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: Najlepsze przeboje na antenie Trend Radio, a teraz już ten hit, który jest trend hitem wtorku, czyli Reniusis i Ćma.
0: To jest Trend Hit. Trend Hit.

0: Reklama.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
0: Reklama.

choć to już wtorek, szósty dzień października, to warto też informować o tym, co działo się w weekend i zapisało się też na lokalnych stronach historii. A do tej historii nawiązywali też mieszkańcy Warzyc. Otóż w niedzielę minioną na placu za plebanią w Warzycach odbyła się wyjątkowa inscenizacja historyczna zrzutu broni. Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu Historia, Tożsamość, Edukacja przyciągnęło ponad 300 osób, mieszkańców oraz miłośników lokalnej historii.

0: say Captain Jack. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 18 policjanci dębickiej prewencji podczas patrolu ulicy Kościuszki w Dębicy zauważyli kierującego motocyklem, który wykonywał niebezpieczny manewr na drodze publicznej. Funkcjonariusze zauważyli, jak motocyklista celowo uniósł przednie koło pojazdu i poruszał się ulicą na jednym kole. Takie zachowanie stwarzało poważne zagrożenie zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zatrzymali motocyklistę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec gminy Żyraków. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy. Zakończyła się przebudowa drogi na działce w miejscowości Stara Wieś, tak zwana Szubówka. Inwestycja o wartości blisko 260 tysięcy złotych objęła modernizację odcinka o długości około 385 metrów, na którym dotychczasowa nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie profilowania drogi i podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, zabezpieczenie obsypanie poboczy, umocnienie rowów oraz wykonanie spadków poprzecznych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy Brzozów. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska z wyłączeniem mostu, wykonawca prac wprowadza całkowite zamknięcie drogi od 6 do 9 października w godzinach od 8 do 17. Zamknięcie nastąpi ze względu na wykonywanie pracy bitumicznych. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie znaków drogowych oraz korzystania z wyznaczonego objazdu.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Nie każda osoba, która przed 1999 rokiem korzystała z urlopu wychowawczego lub sprawowała opiekę nad dzieckiem, musi składać do ZUS wniosek o przeliczenie kapitału początkowego. W wielu przypadkach okresy te zostały już uwzględnione na korzystniejszych zasadach przy ustalaniu wysokości emerytury. Składanie takiego wniosku jest wówczas bezcelowe i nie spowoduje podwyższenia świadczenia. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Osoby, które przeszły na emeryturę po 30 kwietnia 2015 roku, czyli już po wejściu w życie nowych przepisów, nie muszą składać wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia. Przy ustalaniu wysokości ich emerytury ZUS uwzględnił już korzystniejsze zasady dotyczące okresów opieki nad dzieckiem. Ponowny wniosek w tej samej sprawie nie zmieni wysokości emerytury. Nie ma również potrzeby składania takiego wniosku już teraz przez osoby, które dopiero będą przechodziły na emeryturę. Przy ustalaniu świadczenia ZUS uwzględni aktualnie obowiązujące zasady obliczania kapitału początkowego.
1: Pracownicy ZUS odpowiedzą na wszystkie pytania już 7 października w godzinach od 9 do 11 pod numerem telefonu 17 858 61 85. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na jesienne warsztaty rękodzielnicze. Do wyboru są 4 jesienne propozycje. Malowanie dyń, ekotorby, jesienne lampiony. Mówi Karolina Kaleta-Garduła, etnograf w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
4: Zapraszamy na malowanie dyń, na malowanie toreb w jesiennym klimacie oraz także na jesienne lampiony. To nasz hit. Można pomalować lampion, użyć do niego światełka, zabrać sobie go oczywiście do domu. Niech zdobi nasze pokoje, rozświetli trochę już tą jesienną aurę i na to serdecznie zapraszamy.
1: Lokalizacje warsztatów do wyboru: Muzeum Regionalne w Jaśle lub Generator Nauki GEN.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lukas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.

0: Dzisiaj 6 dzień października, a więc chętni na jesienny wypoczynek na Podkarpaciu mają kolejną szansę na 300 zł dofinansowania do noclegu. To właśnie dzisiaj druga tura podkarpackiego czeku turystycznego. Rozpoczyna się w południe. Liczba czeków jest ograniczona, a o ich przyznaniu zdecyduje kolejność prawidłowo złożonych wniosków. Wsparcie jest dostępne dla pełnoletnich obywateli Polski, bez względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem jest rezerwacja pobytu na co najmniej 2 noce, a wniosek trzeba złożyć online na stronie czek.podkarpackie.travel.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

muzyka na dobry początek dnia. No właśnie, chociaż ten poranny program już powoli nam się kończy, a my przy takim pięknym słońcu, które wypełnia Podkarpacie i Małopolskę, powspominamy sobie jeszcze przebój od formacji Nieżywych Schabów. No jak się patrzy tak za okno, dzisiaj lato piękne tej jesieni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tankujący autogaz mają powody do niepokoju, będą podwyżki. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym po ataku dronów na statki. Nie podróżujcie do Rosji, apelują zgodnie GIS i MSZ. Miriam Lipińska. Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
2: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30-3,35 zł za litr. Natomiast w dalszym ciągu autogaz jest zauważalnie tańszy od zarówno benzyny, jak i diesla.
1: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 79 groszy, a oleju napędowego 7,82. Zatonął jeden z dwóch statków trafionych przez drony na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona. Jej załoga, licząca 18 osób, została uratowana. Nie wiadomo, jakie są losy załogi jednostki, która poszła na dno. Oba trafione statki to jednostki handlowe w rejonie incydentu w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Trwa operacja ratunkowa. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. To po śmierci laborantki z Irkucka, z rosyjskiego instytutu badającego dżumę.
3: Dżuma tłusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżumę spotkać.
1: Mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci kobiety, która miała zarazić się dżumą płucną po rozbiciu probówki z tym patogenem, w Rosji kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Są nowe informacje po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Drugi pilot maszyny zmierzającej do Izraela zaatakował kapitana, by przejąć stery i uderzyć samolotem w lotnisko Ben Guriona. Jak przekazuje teraz amerykańska stacja CBS News, Izrael był gotów zestrzelić samolot, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny, podobnego do ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku. Wobec braku kontaktu z kokpitem Izrael początkowo poderwał myśliwce, zawrócił jednak maszyny, gdy samolot skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej. I na koniec wracamy do kraju. Dokładnie za godzinę kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt, obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Decyduje kolejność zgłoszeń, komu nie uda się dziś. Kolejną szansę ma 3 listopada.
4: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj pokażą w okolicach 23 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie małe, a wiatr z zachodu momentami rozpędzi się w porywach 20 km na godzinę. Wilgotność powyżej 40%, ciśnienie 1018 hektopaskali, a biometr na wtorek zapowiada się obojętnie. No, moi kochani, to już jest czas też, kiedy mówimy wam do usłyszenia. Jeśli chodzi o program Trendy Start, to tyle dzisiaj. Jutro po godzinie 6 znów postaramy się wam miło zagrać, no i też przekazać sporo wieści, które tyczą się naszego regionu. Podkarpacie i Małopolska, zostawiamy was już z duetem Ania i Marcin. To tutaj już za chwileczkę nasza para będzie serwować najlepsze dźwięki lat 90. Łukasz Michtal, dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam.
5: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: 90 dla was.
1: Dzień dobry, witamy moi drodzy. Program 90 na godzinę już wtorek.
2: No już, ale
1: zobacz,
2: pędzimy.
1: Tak leci, pięknie. Tak pędzi, tak galopuje ten czas, że nie jesteśmy w stanie nadążyć.
2: No właśnie.
1: Zadyszkę
2: Marcin,
1: można złapać, nie?
2: No ty masz po schodach, tak?
1: Nie, ty masz zadyszkę, jak kręciłaś tym dynamem, słuchaj.
2: Dynamem!
1: Słuchajcie, wymyśliliśmy taki projekt kiedyś, bo wiecie, ja lubię kombinować, że Ania po prostu kręciła na rowerku pedałami, żeby zapewnić w radiu prąd.
2: No i co? I dałam radę.
1: Dała radę przez całe 6,32 sekundy.
2: No widzisz, i co?
1: I ale była lepsza od naszej innej koleżanki redakcyjnej, która wytrzymała tylko 2 minuty.
2: No
1: najbardziej wyjątkowy okazał się Marcin Rogala, który kręcił nieustannie godzinę.
2: Tak, Marcin
1: ze względu
2: jest
1: na to, że jest po prostu,
2: no
1: wiecie.
2: Wiesz, on jest zawodowym żołnierzem.
1: No oczywiście, jest, że tak.
2: No,
1: słuchajcie, dzisiaj nie o Marcinie, a o Adamie, który tak, do nas wysyła
2: Adamie, pozdrawiamy
1: propozycję.
2: Gorąco. No pewnie, dziękujemy.
1: A co napisał?
2: Od
1: no,
2: razu.
1: Proszę.
2: No to
1: więcej...
2: będzie, Marcin, wszystko zawarte.
1: Wszystko.
2: Raczej w tym. To są hity Adama z jego kolekcji młodzieńczej.
1: Gramy.

0: Moi drodzy, Spektrum i Tell Me When. No właśnie, ja się pytam, kiedy?
1: No kiedy?
0: No i nikt nie zastępuje.
1: No i nikt nie wie. W 95 roku ten kawałek powstał.
0: Tak,
1: no
0: Adam miał 17 lat.
1: To wtedy Adaś miał 17 lat.
0: Adam, 17-latek, wyślij zdjęcie. Zobaczymy i ocenimy, jak wyglądałeś po prostu. No dokładnie, czy się zmieniłeś, czy się nie zmieniłeś.
1: No,
0: ale chyba
1: ciekawie.
0: Pociąg, mój drogi, do muzyki, do lotnictwa był, nie?
1: Na pewno.
0: Jak Ani pociąg do wysokich obcasów.
1: No, uwielbiam. No tak.
0: Jak smerfetka.
1: No.

0: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: AK, BJ, Sleeping in My Car. To też propozycja. Ogólnie cała składanka jest od DJ-a Adama, także... Adamie, dziękujemy.
4: Ja mam takie wrażenie, że nie wiesz, co powiedzieć.
3: Dlaczego?
4: No tak jakieś mam z boku takie wrażenie.
3: Bo właśnie ty jesteś taki, że jesteś właśnie z boku. No i tak...
4: z boku, tak?
3: No.
4: No co, cię podszczypnąć?
3: No.
4: No, o, no i?
3: No i nic.
4: Nic nie daje.
3: Ja jestem gruboskórna.
4: No widzę. Tak, Sleeping in my car, 94 rok, a ja pozdrawiam swoją...
3: Spałeś kiedyś w samochodzie? Mówiłeś, że spałeś.
4: Ile razy.
3: Mówiłeś, jak cię dziewczyna wywaliła, jak cię kopnęła.
4: To nie to. Na studiach spałem w samochodzie dwa razy. Nie opylało się wracać.
3: To
4: a to co inne chodziło, ale dobra.
3: No wiem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Gigabyte, it's my life.
2: Tak, ja mi się kojarzy Gigabyte, no właśnie te z latami 90. Ale słuchajcie, to wtedy właśnie w latach 90. tak żeśmy kombinowali, żeby tych gigabajtów na tych dyskach naprawdę było dużo. A tu tak 5 było. Giga, no. 10 giga, takie były dyski. No powtórzę to. 5 giga, 10 giga, 20 giga, ja pamiętam 40 giga, to już ohoho.
1: No luksus.
2: A tu proszę bardzo, Tera. Kiedy to minęło?
1: Minęło, tak. Na pewno ten utwór kojarzycie też...
2: Z Gwen Stefani?
1: Tak, z tych późniejszą jej... 2000.
2: No tak, a Inspiro, Gwen Stefani inspirowała się pewnie
1: tym
2: gigabajtem.
1: A tu bardziej eurodance'owo, na pewno.
2: No to też tak myślę.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Garcia.
2: Ale wiesz, że Garcia to mi się kojarzy z tak najbardziej słoneczną, wakacyjną kompilacją słonecznych, imprezowych, plażowych. Hitów.
1: No tak, Marcin w ogóle uwielbia piasek, uwielbia jak czuje tak. Pod stopą kamienie.
2: Lubię się zakopywać w piasku, wiesz?
1: No lubisz, no. Tak? No, ty w Aniu, ogóle się zachowujesz czasem, jakby dopiero co cię odkopali.
2: Ja się inaczej zachowuję, czasami chowam głowę w piasek.
1: No wiem Marcin, ale spokojnie.
2: Ty za to masz głowę nad chmurami.
1: No.
2: I nigdy ją niżej nie trzymasz.
1: I nie będzie,
2: to niech tak będzie, no gratuluję postawy,
1: dzięki,
2: bardzo.
1: Dzięki.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki przeznaczy ponad 1 000 000 zł na remont drogi powiatowej Bobowa-Brzana. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,1 km. Całość kosztów zostanie pokryta ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników. Niestety niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Mówi dr Liwiusz Laska, prezes ZUS.
2: Lekcje ZUS to jest program edukacyjny, który dedykujemy dla uczniów szkół średnich. W tym roku mamy już 13. edycję. Ponad 1 000 000 uczniów zostało objętych tym programem. Edukujemy młodych ludzi, tłumaczymy, czym są ubezpieczenia społeczne, co nam dają, czym jest zasiłek macierzyński, czym jest zasiłek opiekuńczy, jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej, różnica między umową zlecenia a umową o dzieło. I na przykład, że jeżeli zaczyna się działalność gospodarczą, to można skorzystać z ulgi na start. No i też, że im wcześniej zaczniemy opłacać składki na emerytury, tym wyższą tą emeryturę w przyszłości będziemy mieć.
1: ZUS zachęca pedagogów do udziału w projekcie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Arkadiusz Andrejkow tworzy 2 murale na pylonie mostu Królowej Zofii w Sanoku. Po jego obu stronach przy ciągach pieszo-rowerowych powstaną wizerunki Królowej Zofii oraz Króla Władysława Jagieły. To nawiązanie do królewskiej historii Sanoka i nowy artystyczny akcent, który wzbogaci przestrzeń nad Sanem. Most zyska kolejną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Prace potrwają około 2 tygodni. W tym czasie mogą występować utrudnienia na ścieżkach pieszo-rowerowych. Rusztowanie będzie demontowane codziennie po zakończeniu prac. Nadeszła jesień, a wraz z nią okres wzmożonych spacerów po lesie i grzybobrań. Niestety z roku na rok liczba osób, które gubią się podczas takich aktywności w lesie, jest coraz większa. Nawet doświadczone osoby poruszające się po znanych im terenach mogą stracić orientację i nie móc odnaleźć drogi powrotnej. O czym należy pamiętać, wybierając się do lasu, aby uniknąć zagubienia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Lesku.
4: Przede wszystkim starać się jednak nie chodzić do lasu samemu, a jeżeli zdarzy nam się, że idziemy sami, zostawmy informacje bliskim, znajomym, jeżeli jesteśmy turystą w hotelu, w ośrodku, z którego wyruszamy, dokąd idziemy, jaką trasą mniej więcej planujemy wędrować, właśnie po to, żeby później ratownicy wiedzieli, gdzie nas w ogóle szukać. Natomiast kontrolujmy również punkty odniesienia. Pamiętajmy, którędy idziemy, żebyśmy później mogli pokierować ewentualnie ratowników. Pamiętajmy również o tym, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, aby nie bać się, jeżeli zapadnie zmierzch.
1: Na spacer do lasu warto również zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, dzięki którym łatwiej będzie nas wypatrzeć, jeśli się zgubimy.
0: Reklama. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
9: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
10: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
11: Why feels I want to love?
12: Nie zagłuszaj, byłaś na tej imprezie, wydarzyło się coś wyjątkowego w twoim życiu. Opowiadaj.
11: A Marcin, słuchaj, wygrałam 10 zł.
12: Tak? No. Co to za impreza była? Kto ją organizował? Amelka, ta impreza miała być niby z okazji twoich imienin, przerodziła się w całkiem co innego, a Anka tam była przy okazji zaproszona z kimś innym, no i wyszło jak wyszło.
11: No, przy okazji.
12: Ale podobno
11: tak
12: skradłaś show.
11: Jak zawsze.
12: Ale ty kradniesz show, wiesz?
11: No, wiem,
12: tylko
11: Marcin.
12: Zawsze po godzinie 24. Nie wiem, z czym to jest spowodowane.
11: A powiem ci później, to będziesz zaskoczony.
12: Tak?
11: No?
12: To mów od razu.
11: No nie, bo nie mogę, bo zdejmą nas z anteny i co?

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: East 17, Stay Another Day.
2: No,
1: ale
2: tak.
1: W remiksie, bardzo no, tak. Przyjemnym zresztą, sama słuchałam.
2: To do Wielkiej Brytanii się przenosimy. Słuchajcie, boys band wykonujący bardzo melodyjną kompilację popu, muzyki dance floor.
1: I hip-hopu.
2: Tak, założony w 1991 roku. London.
1: No tak.
2: No, zespół też tworzyli, no bo ważne to jest, nie?
1: John Handy, Terry Caldwell, Tony Mortimer
2: który,
1: i Brian Hart.
2: No właśnie, a który notowany był na liście, to znaczy zespół.
1: Top Ten, to tak, była dopiero lista.
2: Konkretny kawałek, House of Love, o to mi chodzi.
1: A no tak, tak.
2: No właśnie, na Top Ten UK.

0: Reklama.
1: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
3: Lautsprecher Omnibus. No... fajny.
4: No tego kawałka dawno nie słyszałem, Adam. No, ja naprawdę też. Strzał w dziesiątkę, ja bo i czasami wyszukują nasi rezydenci naprawdę coś takiego wyjątkowo fajnego, co, no właśnie, chcemy słuchać bez końca.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Sandra, ona wraca, nie?
2: Wraca jak bumerang.
1: Powiedz mi, tutaj maczałaś paluszki w tym, że ta Sandra się pojawi na końcu, czy ja tak
2: teraz
1: gadam?
2: Będziesz mieć zagadkę.
1: No właśnie, nie mam, muszę napisać do Adama. Adam,
2: napisz,
1: jak to wyglądało?
2: Pewnie.

0: Twojego radia. Trendy radia.
1: Dziękujemy za dziś. Jak, ale to wiesz, wtorek, no właśnie, mamy serdecznie pozdrowić Tomka i Piotra, którzy pracują na elewacji. Mam nadzieję, że wam się, że tak powiem, uda dzisiaj pogoda.
2: Panowie, no to
1: i Frania Sanoka konkretnie pozdrawiamy. On dzisiaj, jak tutaj napisał, obkłada komin.
2: O,
1: kafelkami.
2: Znaczy
1: nie, no takim, wiesz, naturalnym kamieniem,
2: no to,
1: chyba
2: wiesz,
1: o to chodziło, nie?
2: No to trzeba, żeby się, wiesz,
1: chłopie, tak, już jesteś tam u góry, to może przeczyścić ten komin.
2: No, teraz sezon grzewczy się rozpoczął.
1: No właśnie, także mój drogi, to żeby dwa razy nie wychodzić. Wiecie, jak to jest, ja jestem oszczędny.
2: No, ty jesteś oszczędny. Na pewno.
1: Mhm.
2: O, no właśnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śmiertelne potrącenie na pasach, zarzuty i areszt dla 21-latka. Ostatnie tango w Buenos Aires. Leo Messi żegna się z reprezentacją. Pasażerowie na gapy w autobusach. Młodzi medycy szukają groźnych bakterii. Ewelina Walczak. Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Informuje sędzia Bogdan Kijak.
2: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
1: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
1: Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To mają ustalić biegli. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory falę protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach dochodzi do zamieszek. Protestujący domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Messi do Argentyny dotarł już w piątek w towarzystwie żony, dzieci i matki. Najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
1: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza. Czego dotykamy w drodze do pracy? We wrocławskich autobusach i tramwajach ruszyło polowanie na groźne bakterie. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników. Akcja nosi nazwę Pasażerowie na gapę. Naukowcy chcą sprawdzić, czy w miejskiej komunikacji kryją się niebezpieczne, lekooporne drobnoustroje.
5: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, termika ciepła i sucha, biometr neutralny. W nocy no już takich cudów nie będzie. 9 stopni, ale jutro aj, no aż chce się żyć. 24 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No i z tego co widzę, to już czwartek nam się zmienia. Miało być chłodno, miało być deszczowo. A tu proszę. 25 stopni w nocy, no też nie tak źle, bo 11.
6: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść o zdrowie. Koszt złotówka plus VAT.
5: Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnej odsłonie programu Granie na żądanie. Teraz to właśnie Wy przejmujecie antenę. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Ja oczywiście standardowo czekam na Wasze SMS-y, wiadomości od Was plus super dawkę dobrej muzy. Co tam porabiacie przy wtorku, też możecie oczywiście śmiało dawać znaka. Plus, no właśnie, jak Wam się podoba ta piękna polska złota jesień, bo ja jestem zachwycona. A tak jojczeliśmy na początku, nie? A tu proszę, no jeszcze mamy te dni ciepełka, także korzystajcie.

Najlepsze życzenia z okazji 50. urodzin dla szwagra Jacka od ekipy z garażu. Jedzie pociąg z daleka Rynkowskiego. No i dokładnie, i na nikogo nie czeka. I tak jest też z latami. No, nie stoi się w miejscu i lecimy dalej. Jacku, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, bo jest najważniejsze, reszta przyjdzie sama. Podobno trzeba manifestować pozytywnie, no to same piękne rzeczy się przydarzają. No ja już też manifestuję, zobaczymy, co z tego będzie. Gramy.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Serdeczne pozdrowienie dla męża Leszka. Dziękuję, że jesteś, twoja żona Natalia. Proszę o piosenkę, o, tercet egzotyczny. Też dawno nie było na naszej antenie, no i świetnie. Trochę się rozruszamy.

Pozdro dla Basi, nie zapomnę tego czasu. Proszę o Arasz. Pozdrawiam, Mateusz. Aj, no, to brzmi trochę jak pożegnanie. Mam nadzieję, że tak nie będzie i że jeszcze wasze oczy, a nie, może lepiej, spojrzenia się zetkną. Pozdrawiam gorąco raz jeszcze, no i mam nadzieję, że to nie koniec.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Daniela od braci. 100 lat. Danielu, dużo, dużo zdrowia również od całej redakcji Trendy Radia. No, mam nadzieję, że urodziny też zostaną przez ciebie spędzone w jak najlepszym towarzystwie. No i pogodę masz jak na zamówienie, no nie ma co narzekać.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na drogach powiatu krośnieńskiego policjanci prowadzili działania Trzeźwy Poranek. Mundurowi skontrolowali trzeźwość 967 zmotoryzowanych. Zatrzymali dwóch kierujących, którzy zdecydowali się na prowadzenie pojazdu pomimo wypitego wcześniej alkoholu. Około godziny 5.30 w Odrzykoniu mundurowi zatrzymali do kontroli 31-letnią kierującą Fiatem. Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,8 promila alkoholu w organizmie kobiety. W tym samym czasie w Posadzie Górnej policjanci skontrolowali 37-latka, który kierując Fordem miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Kierującym zatrzymano prawo jazdy, a za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w konfrontacji z samochodem podczas wypadku zazwyczaj nie mają dużych szans na wyjście bez szwanku na zdrowiu. Błąd popełniony na drodze, nieuwaga, lekkomyślność, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla kierowcy często kończą się jedynie stłuczką, natomiast w przypadku pieszego obrażeniami ciała albo nawet śmiercią. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi, mówi Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji.
2: Pieszy idący z kolei po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, a z kolei piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności jest dopuszczalne chodzenie obok siebie. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich.
1: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. 9 października o godzinie 12 w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbędzie się kolejna konferencja z cyklu 3R dla zdrowia – ryzyko, reakcja, ratunek. Konferencja będzie poświęcona profilaktyce raka piersi oraz raka jelita grubego, chorobom, w przypadku których ogromne znaczenie ma świadomość czynników ryzyka, regularna profilaktyka oraz odpowiednio wczesne wykrycie zmian. Podczas wydarzenia zaplanowano prelekcje specjalistów, którzy przedstawią uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Integralną częścią konferencji będą również stoiska partnerskie przygotowane przez podmioty i organizacje zaangażowane w działania na rzecz zdrowia i profilaktyki. Idea konferencji opiera się na 3 prostych, ale niezwykle ważnych słowach: ryzyko, reakcja, ratunek. Kolejny targ regionalny w Tarnowie zaplanowano w niedzielę 25 października. Początek wydarzenia o godzinie 9 przy ulicy Giełdowej. Tym razem na targu dostępne będą owoce i warzywa od lokalnych rolników. Będzie okazja nabyć miody, chleby i sery od miejscowych producentów żywności. To też dobra okazja, by na zimę zaopatrzyć swoje spiżarki w przetwory. Targ rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa do 15. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: Pozdrawiam męża Andrzeja, który jest w pracy. Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Noce nad jeziorem. Pozdrawiam również trendy. Pozdrawiam tak samo i życzę udanego dzionka dla Was. No, panie Andrzeju, żona czeka.
7: No to chyba pytanie ode mnie, co dzisiaj na obiadek pani szykuje?
6: Bo ja też kminię i wykminić nie mogę, może się zainspiruję. Gramy!

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Wtorek, a my wszyscy już z tęsknotą do weekendu. Pozdrawiam zmęczonych dwoma dniami w pracy. Nazwa firmy oczywiście nie wymienię. Cry just a little. Jak możecie, to zagrajcie. No pewnie zagramy, nawet tak, żeby no, trochę szybciej się obudzić. No i energicznie podejść do tematu. No i ja wiem, że się nie chce, szczególnie jak jest taka piękna pogoda za oknem, no ale cóż, no tak już w tym życiu musi być i chyba nic na to nie poradzimy zbytnio. Ale za to trzymam kciuki, żeby szybciej wam zleciało do piątku. Oby.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pozdrowienia dla męża Mariusza i chłopaków ze zmiany D z elektrowni w Połańcu. Śle Kasia, proszę piosenkę Wymasuj mnie Romanie. Pani Kasiu, zagramy, no ba. A co do masażu, to przydałby się. Tak mnie plecy bolą, coś okropnego. Jeżeli ktoś też ma takie problemy, to koniecznie na masaż. Trzeba, dbajcie o siebie, szczególnie w tym jesienno już zbliżającym się zimowym czasie. No nie chciałam tego za bardzo mówić, ale niestety takie będą za niedługo realia. Ale no właśnie, do sedna. Gramy już teraz Oj, wymasuj mnie Romanie dla Mariusza i chłopaków ze zmiany D. Oj,

Dziękuję Sabinie za wczorajszą pomoc. Postaram się odwdzięczyć. Na razie piosenka Teraz My, takiego Janicka. Oj, Sabinka na pewno się ucieszy, jak usłyszy. No i super, że możecie na siebie liczyć. To jest właśnie definicja przyjaźni.

0: Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Plico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Plico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Plico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Plico Marche Dębica w Galerii Raj.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama. Zawsze trendy hity. Trendy radio.
3: Pozdrowienia dla całej grupy Głębokie 112 i Mateusza w Niemczech od Patryka, Jacka i Tatka pracujących w Tarnowcu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i mam nadzieję, że sobie trochę dychniecie, kolokwialnie powiem. Ed Sheeran, Thinking Out Loud dla kochanego męża Łukasza od kochającej żonki Justynki i synka Gabrysia. Kochamy Cię bardzo. Oj, ale słodko. Pozdrawiam w takim razie całą familię. No i jaki piękny utwór już teraz się szykuje.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Pozdrowienia dla konia i Grześka, parkieciarzy z Wiednia. Dziękuję, pozdrawiam Trendy Radio i wszystkich słuchaczy. Proszę o piosenkę Konik na biegunach. Dzięki, pozdrawiamy w takim razie gorąco. I machamy do Wiednia, no pięknie. Co tam porabiacie, też możecie pisać. No pewnie praca, ale w wolnej chwili na pewno coś się tam fajnego majstrujecie, że tak powiem. Zarobię!

0: już burczy w brzuchu, także czas na obiad. Wam życzę tego samego. Do usłyszenia. Filip Waćkowski przyjmuje popołudniówkę. No i ja czekam na wasze jesienne przepisy. No bo już zaczyna się taki czas pełen łakomstwa. Niestety, brzmi to okropnie, ale no na zimę trzeba trochę przybrać na wadze, co wam powiem. A później, aj, postanowienia noworoczne, no i znowu fitness vibes. Dobra, cześć, już nic nie mówię lepiej.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji Stołeczne zwierzęta mają już zapasy. Ewelina Walczak, koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
3: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
2: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences.
5: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
4: Of astrophysical origin.
2: Francis Halsen od lat był wymieniony jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
2: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
6: Polska i złota jesień, moi drodzy. Polska złota jesień, 23 stopnie pokazują termometry w Jaśle i Tarnowie, 22 w Sanoku i Krośnie. Noce już jednak zdecydowanie chłodne, od 3 do 5 stopni z wtorku na środę.
1: Reklama.
7: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
18: Spoglądam sobie do kalendarza. 6 dzień października i myślicie sobie, to niemożliwe, żeby każdego dnia było jakieś święto. No to jest nierealne wręcz. A ja otwieram kalendarz, mam taki, wiecie, z wyrywanymi karteczkami jak u babci w kuchni. Dzień Borsuka. 6 dzień października, Dzień Borsuka. Tylko pytanie, czym on w tę szybkę stuka? To pewnie niedługo będzie dzień Pumy. Can't touch this. Can't touch this.

Byliśmy się mocną reprezentacją po tym 6-0 z Rumunią. Ile? 2 dni? Przegraliśmy 0-1 z Bośnią na wyjeździe. W zasadzie to z Bośnią i Hercegowiną ich było 2, a my 1. No to co się dziwić. Z drugiej strony, w sumie to czy jesteśmy zaskoczeni? No nie wiem jak wy, ale ja przed każdym meczem reprezentacji Polski zakładam, że przegramy i że Bednarek zawali gola.

0: Tak, to dla ciebie gra.
1: Przegraliśmy z Bośnią 0 do 1, wiadomo, ale wczoraj grała też młodzieżówka. Ci, w których mocno wierzymy, kadra Brzęczka, no dawała nam powody do radości, no to wczoraj pograli. Włochy, Polska 6 do 2.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki przeznaczy ponad 1 000 000 zł na remont drogi powiatowej Bobowa Brzana. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,1 km. Całość kosztów zostanie pokryta ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Nie żyje kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, najstarszy mężczyzna w Polsce i najstarszy żołnierz Wojska Polskiego. Legendarny kombatant zmarł na Podkarpaciu w wieku 109 lat. Kapitan Lutak był bohaterem kampanii wrześniowej z 1939 roku, a w czasie okupacji dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej. Zasłynął brawurową ucieczką z niemieckiego transportu do niewoli, po której natychmiast wrócił do walki w podziemiu. Za swoją niezłomną postawę i zasługi dla ojczyzny został odznaczony m.in. tytułem Świadka Historii przyznawanym przez IPN. Do końca życia mieszkał w rodzinnym Strzyżowie, gdzie pod koniec sierpnia świętował swoje 109 urodziny. Niestety niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Mówi dr Liwiusz Laska, prezes ZUS.
3: Lekcje ZUS to jest program edukacyjny, który dedykujemy dla uczniów szkół średnich. W tym roku mamy już 13. edycję. Ponad 1 000 000 uczniów zostało objętych tym programem. Edukujemy młodych ludzi, tłumaczymy, czym są ubezpieczenia społeczne, co nam dają, czym jest zasiłek macierzyński, czym jest zasiłek opiekuńczy, jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej, różnica między umową zlecenia a umową o dzieło. I na przykład, że jeżeli zaczyna się działalność gospodarczą, to można skorzystać z ulgi na start. No i też, że im wcześniej zaczniemy opłacać składki na emerytury, tym wyższą tą emeryturę w przyszłości będziemy mieć.
1: ZUS zachęca pedagogów do udziału w projekcie. Arkadiusz Andrejkow tworzy 2 murale na pylonie mostu Królowej Zofii w Sanoku. Po jego obu stronach przy ciągach pieszo-rowerowych powstaną wizerunki Królowej Zofii oraz Króla Władysława Jagieły. To nawiązanie do królewskiej historii Sanoka i nowy artystyczny akcent, który wzbogaci przestrzeń nad Sanem. Most zyska kolejną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Prace potrwają około 2 tygodni. W tym czasie mogą występować utrudnienia na ścieżkach pieszo-rowerowych. Rusztowanie będzie demontowane codziennie po zakończeniu prac.
4: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
5: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Alert RCB. Pisze do nas w różnych sprawach. Okazuje się jednak, że wiadomości potrafią trafić nie tam, gdzie powinny. Rzecz miała miejsce wczoraj. Mieszkańcy okolic Gorzowa czy Zielonej Góry dostali wieczorem alert RCB o możliwym zagrożeniu powietrza w związku z działaniami wojsk rosyjskich. Tylko okazało się, że przez przypadek wysłało się do województwa lubuskiego zamiast do lubelskiego. Ja już teraz wiem, kto ten alert RCB obsługuje.
2: A Zbigniew i Zbyszek to samo imię?
3: To samo.
2: Nie każdy facet z wiłami to Zeus.
4: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Love you, baby.
1: Tak gra Trend Radio.
2: Podjeżdżając dziś na stację paliw, na początku kierowcy Disney mogą powiedzieć: no i jak tam, benzyniarze? Zdrożało, co? A potem sobie uświadomią, że diesel nadal jest ponad złotówkę droższy. Ceny benzyny na dziś? Zmiany, moi drodzy. Benzyna drożej, diesel taniej, ale benzyna i tak taniej. 6,79, natomiast diesel 7,82. Ale jakby dodać jedno do drugiego i podzielić na dwa, nie, to nadal nie wychodzi 5,19.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej. Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,86 zł. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7,74 zł. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7,80 zł za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
3: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
1: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Dżuma płuca akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, tak. gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
1: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie, urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Im później, tym więcej słońca na naszym niebie. Dzisiaj w ogóle nie spodziewajmy się opadów deszczu. Termometry pokazują 23 w Jaśle czy Tarnowie, 22 w Krośnie i Sanoku. Jutro bardzo podobnie, w nocy natomiast od 3 do 5 na plusie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Polscy żołnierze będą mieć nowe mundury. Wojsko się pochwaliło, będzie też zmiana kamuflażu z obecnego wzoru pantery, która ma już 33 lata, na rysia, czyli polski żołnierz to będzie ryś, a jak wiadomo,
7: wszystkie ryśki to porządne chłopy.
6: No chciałbym powiedzieć, że w tym nowym mundurze to polscy żołnierze będą jeszcze przystojniejsi, ale bardziej to się już chyba nie da, nie?

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Milli Vanilli, czyli chyba jeden z największych skandali w historii muzyki rozrywkowej. Zakończyło się odebraniem nagród Grammy. O tym będziemy w tym tygodniu jeszcze mówić. Skupmy się jednak na końcówce lat 80. Milli Vanilli pojawili się niby znikąd, bo tak naprawdę stali za nimi producenci chociażby od Bonnie M. No i podbili światową scenę muzyczną. Przed nami jeden z kawałków, który im w tym znacząco pomógł. Blame It on the Rain.

Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: to od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama. Czytam właśnie, że rząd szykuje bat na użytkowników hulajnóg elektrycznych. Znaczy się na tych, co pędzą 40 albo 50 km na godzinę po chodniku, a często są niżsi od tej hulajnogi. Kukiryniarze tak zwani, no plaga tego jest faktycznie. Rząd szykuje bat, na przykład mają być specjalne hamownie dla policjantów, takie przenośne, będą mogli sprawdzać, czy blokada nie jest zdjęta. W dodatku, za zdjęcie blokady ma grozić utrata takiej hulajnogi. Kto będzie smutny z tego powodu? No kukiryniarze tak zwani, ale też rodzice, którzy nie lubią swoich dzieci.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła, gdzie robi się tłocznie na ulicy Piłsudskiego oraz Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy jadąc przez centrum. Troszkę wolniej na ulicach Mickiewicza, Metzgera, ulicy 3 Maja i Kołłątaja. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na ulicy Kościuszki, przed skrzyżowaniem Bieckiej z ulicą Skrzyńską oraz na ulicach Parkowej, Mickiewicza i Legionów. Rośnie utrudnienia na ulicy Jana Pawła II. Wolno także na ulicach Bieszczadzkiej, Korczyńskiej, Niepodległości oraz Podwalu. Sanok zwalnia m.in. na ulicach Bony, Kościuszki, Jagiellońskiej oraz na dojazdach do Ronda Beksińskiego.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tragedia w miejscowości Wola Rzędzińska pod Tarnowem doczeka się dalszego ciągu. Tamtejsza prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej dziewczynki. Do wypadku doszło na prywatnej posesji, gdzie ojciec dziecka samodzielnie budował drewnianą wiatę parkingową. W trakcie prac konstrukcja nagle runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę znajdującą się w pobliżu 5-latkę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR z Krakowa. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala wojewódzkiego w Tarnowie, jednak lekarzom nie udało się uratować jej życia. Dziecko zmarło tego samego wieczoru. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Wiadomo, że ojciec dziewczynki był trzeźwy. Prokuratura planuje przeprowadzenie sekcji zwłok oraz dokładne zbadanie ewentualnych zaniedbań ze strony opiekunów. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W Krzemiennej oficjalnie otwarto nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy, który już niebawem przyjmie pierwszych pacjentów. Inwestycja kosztowała 15 milionów złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, czyli ponad 13,5 miliona, pokryła dotacja z Krajowego Planu Odbudowy, a resztę dołożył szpital specjalistyczny w Brzozowie. Dla chorych przygotowano 35 miejsc w jedno- i dwuosobowych pokojach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczył już na czwarty kwartał kontrakt opiewający na ponad 1 100 000 złotych. Dwuetapowy obiekt z windą ma zapewnić kluczową dla regionu ciągłość opieki medycznej. Funkcjonariusze z posterunku policji w Dydni udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie, który miał problem z oddychaniem. Urządlenie przez owada wywołało u 24-latka silną reakcję alergiczną, która wymagała natychmiastowej pomocy medycznej, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 13 w Witryłowie. Dzielnicowi z posterunku policji w Dydni, realizując czynności służbowe, na jednej z posesji zauważyli mężczyznę, który miał problemy z oddychaniem. 24-latek, mieszkaniec powiatu brzozowskiego, oświadczył funkcjonariuszom, że został urządlony przez owada. Urządlenie wywołało u mężczyzny silną reakcję alergiczną, wymagającą natychmiastowej pomocy medycznej. Ponieważ czas w tego typu sytuacjach jest bardzo ważny, funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pomocy i na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki monitorowali jego stan.
1: W przypadku podejrzenia silnej reakcji alergicznej liczy się czas. Nie należy czekać na samoistne ustąpienie objawów ani bagatelizować gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Szybkie wezwanie pomocy i właściwa reakcja mogą uratować życie. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej relacji Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica-Rosielna w Odrzykoniu. Na odcinku o długości około 600 metrów powstało utwardzone pobocze, a jezdnia została poszerzona do 5,5 metra. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ziemne, poszerzenie jezdni, utwardzone pobocze, oddzielone od jezdni krawężnikiem, remont odwodnienia oraz utwardzenie zjazdów. Wartość inwestycji wyniosła ponad 986 tysięcy złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Wystartowało głosowanie na budżet obywatelski Krosna na rok 2027. Do zagospodarowania jest rekordowa pula aż 3,6 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na 3 główne obszary, dzięki czemu wsparcie trafi zarówno na duże inwestycje miejskie, jak i mniejsze lokalne inicjatywy. Głosować można na projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i osiedlowe oraz prospołeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Na miękkie działania i wydarzenia zabezpieczono 140 tysięcy złotych, a na liście do głosowania znalazły się 4 projekty. Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: Zachęcam do głosowania, bo to państwa głos zdecyduje, które pomysły uważacie za ważne i istotne, a my jesteśmy tylko od realizacji tego całego przedsięwzięcia. Jest to ciekawe, bo mieszkańcy zauważają obszary, w którym należy bardziej zwrócić uwagę. Spodziewam się ciekawych jakby rozstrzygnięć. No, głosowanie zdecyduje. Jak do końca roku chcemy rozstrzygnąć, już umieścić całą listę projektów, które będą realizowane.
1: Głosowanie potrwa do 29 października do godziny 10. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 2 listopada.
0: Reklama.
5: Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
10: Reklama.

Radio. Wczoraj ostatni mecz podczas tego zbyt długiego zgrupowania reprezentacji Polski w piłce nożnej. No przegraliśmy z Bośnią. Ogólny bilans, jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki. Nie wygląda to zbyt dobrze. Sprawdzam sobie tabelę Ligi Narodów i jak to wygląda? No w zasadzie jak zestawienie średnich płac w Unii Europejskiej. Byśmy byli na samym dole, ale jest jeszcze Rumunia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Zajrzyjmy sobie do nauki. Wczoraj w Sztokholmie przyznano Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. No i tak w skrócie otrzymali to jacyś tam uczeni za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem. Ja to jestem prosty człowiek, ja nic z tego nie rozumiem. Wiem tylko, że znowu nas oszukali. Nas, Polaków, oszukali. Przecież Nobla z medycyny to powinien otrzymać lekarz Kasprzyk za leczenie w 4 szpitalach jednocześnie.
0: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów. Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
2: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
1: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z ceny ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1500 razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
3: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
1: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty, tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
4: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę. A teraz poszło i jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
4: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
1: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulicę opanowuje nowy modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To wtorkowe popołudnie bez opadów deszczu i ciepłe, nawet bardzo ciepłe momentami, można by powiedzieć, bo okolice 23 stopni. W nocy będzie jednak zimno, chłodno, od 3 do 5 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro 24 w Tarnowie, 23 w Jaśle i po 22 w Sanoku i Krośnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Lady Punk, ikona polskiej muzyki rozrywkowej oczywiście. No i słuchajcie, jutro premiera filmu skupiającego się na życiu lidera grupy Jana Borysewicza. Film nosi tytuł Mniej Obcy. Premiera, tak jak mówiłem, jutro na jednym z serwisów streamingowych. Czytam sobie, że w główną rolę Jana Borysewicza wcielił się Mikołaj Bukrewicz, no i bardzo mocno miał się przygotowywać do tej roli. Jestem ciekaw, bo jak mocno się przygotowywał do roli Jana Borysewicza, to teraz obawiam się o jego wątrobę.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: A dzisiaj gościem programu jest Piotr Gozdecki, pedagog resocjalizacyjny, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Według statystyk rośnie liczba młodych osób, które coraz wcześniej rozpoczynają swoją przygodę z alkoholem. Alkohol też jest jedną z najbardziej powszechnych substancji psychoaktywnych używanych przez młodzież właśnie. Dlaczego młodzi ludzie po niego sięgają?
2: Młodzi ludzie sięgają po alkohol na przykład z ciekawości, dla zabawy, z obawy, że nie zostaną zaakceptowani przez kolegów w grupie. Z powodu bardzo dużej dostępności alkoholu w sklepach i swoistym przyzwoleniem społecznym na picie i z wzorców, które wynoszą z domu.
1: Jak alkohol wpływa na nastolatków pod względem zdrowia fizycznego?
2: Używanie alkoholu w okresie dorastania niesie ze sobą bardzo dużo negatywnych konsekwencji. Jest to na przykład, że organy wewnętrzne nie rozwijają się prawidłowo u młodego człowieka, jest upośledzenie przyswajania witamin, zaburzenia akcji serca, nadciśnienie tętnicze, niższa odporność organizmu oraz zachowania ryzykowne, czyli kontakty seksualne z przygodnymi osobami pod wpływem alkoholu.
1: A jak to jest z psychiką?
2: Na przykład problemy z koncentracją i przyswajaniem nowych informacji w szkole, zmiany w strukturze mózgu, obniżenia aktywność psychiczna, zaburzenia emocjonalne. Alkohol działa bardzo szkodliwie na różne obszary mózgu, ale szczególnie dotknięte są hipokamp oraz kora przedczołowa.
1: Czy u młodzieży nadużywanie alkoholu może być też przyczyną depresji?
2: Tak, badania wskazują, że wśród młodzieży, która nadużywa alkoholu, pojawia się depresja oraz inne zaburzenia psychiczne. Wykazano, że uzależnienie zwiększa ryzyko, i tu podkreślam, depresji czterokrotnie, zaburzeń efektywnych ponad sześciokrotnie i zaburzeń lękowych ponad dwukrotnie, a więc tutaj depresja jakby jest wpisana w uzależnieniu od alkoholu.
1: Mówiliśmy o skutkach fizycznych i psychicznych. Powiedzmy teraz, jakie skutki społeczne ma picie alkoholu dla młodzieży.
2: Młodzież, która sięga po alkohol w młodym wieku, jest od niego uzależniona, na pewno nie zdobędzie wymarzonej pracy, na pewno nie założy szczęśliwej i zdrowej rodziny. Takie osoby mogą zostać bezdomnymi oraz bardzo często takie osoby mają konflikt z prawem.
1: Picie alkoholu w młodym wieku, a uzależnienie, jak wyglądają statystyki w tej kwestii?
2: Z badań wynika, że prawie 50% ankietowanych w wieku 15-16 lat ma już regularny kontakt z alkoholem. Bardzo obniżyła się inicjacja wypijania alkoholu i to już 11-12-latkowie sięgają po różnego rodzaju trunki.
1: Jak poznać, że nasze dziecko ma problem z alkoholem?
2: Bo rodzice mają czujne oko i na pewno rozpoznają. Ja tutaj podam kilka takich przykładów. Gdy pojawia się znaczna chwiejność emocjonalna, zmiany nastroju, gdzie wcześniej tego nie było, wagary, znikanie bez wiedzy rodziców z domu, późne powroty do domu poza ustalonymi godzinami, pogorszenie wyników w nauce, zmiana towarzystwa, bardzo często ukrywanie tak zwanych nowych znajomych, zmiany w wyglądzie, czyli przekrwione oczy, wymioty, utrata na masie ciała, zaniedbywanie tutaj nawyków higienicznych, unikanie kontaktów rodzinnych, kłamstwa oraz reagowanie złością na temat, jeżeli rodzice zwracają uwagę, że

0: o wiele bardziej zaopiekowany terapią indywidualną, ale też skupia się na pracy z rodziną.
1: A do kogo się zgłosić, kiedy podejrzewamy, że nasze dziecko lub kolega naszego dziecka, czy też koleżanka ma problem z alkoholem?
0: Taką sytuację możemy zgłosić psychologowi szkolnemu bądź pedagogowi, którzy no, są w tych tematach dobrze wykształceni, bądź możemy się zgłosić do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Możemy też zawrzeć informacje w poradniach leczenia uzależnień dla dorosłych, też świetnie podpowiedzą i dadzą miejsca. Natomiast ja tutaj mogę też podać, jest infolinia, która jest czynna od poniedziałku do piątku, od 14 do 20 i to jest pomarańczowa infolinia i numer telefonu to jest 801-140-068. Tam podadzą na pewno wszystkie szczegóły dotyczące leczenia młodych ludzi.
1: Jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy dziecko po prostu nie chce na to leczenie się udać? Ucieka z domu, stawia po prostu taki opór. Jak wtedy działać?
0: No tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli dziecko nie ma 18 roku życia, a więc wszelkie tutaj skutki prawne przejmuje rodzic. Jeżeli rodzic widzi, że pojawia się zagrożenie życia bądź zdrowia, bądź jakieś zmiany, takie dziecko może być leczone bez własnej zgody na życzenie tutaj rodzica. Na przykład na Podkarpaciu mamy taki ośrodek w Łańcucie.
1: I tutaj zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Ja mam też taki apel, takie ostatnie słowo do rodziców, żeby nie zacierały się te role, że nasze dziecko nie jest naszym partnerem, nie jest naszym kumplem, tylko jest naszym dzieckiem i wychowanie oznacza, że kocham, akceptuję, wspieram, szanuję, ale wymagam i z tym rodziców zostawiam. Dziękuję.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Reklam.

0: sąsiedzie! Pyszne kalafiorki prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Krosna, gdzie utrudnienia napotkamy na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła, także na ulicy Rzeszowskiej. Zwalniamy na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego oraz na ulicy Bieszczadzkiej, wyjeżdżając z miasta. Troszkę wolniej na ulicy Lwowskiej, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Mniej gazu dajemy na ulicy Bursaki, Legionów oraz Podwalu i Tkackiej oraz Czajkowskiego. Sanok zwalnia m.in. przy dojeździe do ronda Beksińskiego oraz do ronda imienia Andrzeja Boboli. Tłoczno się robi na ulicy Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza i na ulicy Bony oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. W Jaśle ostrożnie jedziemy przez ulicę 17 stycznia Lwowską w kierunku ronda Solidarności. Noga z gazu też na ulicach Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kołłątaja, ulicy 3 Maja oraz Szejnochy i Jagiełły. W Gorlicach na utrudnienia przygotujmy się na ulicy Parkowej. Dość mocno się korkuje. Poza tym wolno jedziemy ulicami Legionów, Mickiewicza oraz ulicą Kościuszki oraz czekamy przed skrzyżowaniem Wieckiej z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 11 września prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 45-letniego mieszkańca gminy Biała Podlaska. Do tragedii doszło dzień wcześniej na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Bukowsko-Przybyszów na Podkarpaciu, gdzie mężczyzna uczestniczył w zjeździe integracyjnym. Gdy pod koniec wieczornego ogniska znajomi rozpoczęli poszukiwania nieobecnego kolegi, znaleźli go z obrażeniami głowy na kamienistym dnie strumienia. Pomimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, a lekarz jako prawdopodobną przyczynę zgonu wskazał upadek ze skarpy. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która odbyła się 14 września. Śledczy czekają obecnie na pisemną opinię biegłych i ze względu na dobro postępowania nie udzielają dalszych informacji. Gmina Jedlicze podpisała umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wsparcie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie 38 ton odpadów zawierających azbest z terenu gminy. Łączna kwota dotacji wynosi ponad 25 tysięcy złotych. Dzisiaj około godziny 6.10 w miejscowości Ustrobna doszło do niebezpiecznego wypadku drogowego z udziałem dwóch osobówek. Dwie osoby odniosły obrażenia i zostały przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, mówi sierżant Adrian Kuźniar z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: Około godziny 5.30 w Krośnie na ulicy Tysiąclecia doszło do potrącenia kobiety. Kierujący pojazdem Iveco, wjeżdżając w drogę poprzeczną, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Kobieta z obrażeniami lewej kończyny górnej oraz dolnej została zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego celem dalszej hospitalizacji. Kierujący pojazdem był trzeźwy.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Nie żyje kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. Najstarszy mężczyzna w Polsce i najstarszy żołnierz Wojska Polskiego. Legendarny kombatant zmarł na Podkarpaciu w wieku 109 lat. Kapitan Lutak był bohaterem kampanii wrześniowej z 1939 roku, a w czasie okupacji dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej. Zasłynął brawurową ucieczką z niemieckiego transportu do niewoli, po której natychmiast wrócił do walki w podziemiu. Za swoją niezłomną postawę i zasługi dla ojczyzny został odznaczony m.in. tytułem Świadka Historii przyznawanego przez IPN. Do końca życia mieszkał w rodzinnym Strzyżowie, gdzie pod koniec sierpnia świętował swoje 109 urodziny. Najnowsze dane opublikowane przez ZUS we wrześniu wyłaniają absolutnych rekordzistów w polskim systemie emerytalnym. Miejsce pierwsze należy do ogólnokrajowego rekordzisty. Świadczenie to otrzymuje mężczyzna z województwa śląskiego. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 67 lat stażu pracy bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Jak wygląda sytuacja finansowa emerytalnych rekordzistów na Podkarpaciu, mówi dr Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: W Jaśle rekordzista otrzymuje 21 800 zł emerytury. To jest mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat, ale miał 53 lata stażu. Jeszcze lepiej wygląda to w Rzeszowie. Tam rekordową emeryturę otrzymuje kobieta w kwocie 31 100 zł. I ona przeszła na emeryturę w wieku 75 lat, mając staż prawie 50 lat.
1: Finansowi rekordziści to głównie osoby, które pracowały na najwyższych szczeblach zarządzania w branży medycznej, naukowej, technicznej oraz IT i logistyce. Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy. Mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
5: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 kilometry, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 kilometry przebiec dla Emilki charytatywnie, żeby pomóc jej w kolejnej walce z chorobą. Emilka ma 8 lat i od kilku lat zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Przez cały ten czas rodzina i wiele osób, które poznały jej historię, robiły wszystko, żeby ją wspierać.
1: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/emiliapauzastusik.
6: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
7: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Wczoraj przegrała dorosła reprezentacja Polski, ale przegrała też młodzieżówka, która akurat dość dużo radości ostatnio dostarczała. No ale porażka i to bolesna. 2-6 z Włochami na wyjeździe. Wcześniej mówiło się o tym, że Jerzy Brzęczyk, czyli obecny selekcjoner młodzieżówki, może zastąpić Jana Urbana. To może on specjalnie przegrał, żeby nikt go już nie pchał do dorosłej reprezentacji. On już tam był, wie jak to się kończy.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

Rachel's w Trendy Radio. Przenosimy się do 6 października 1987 roku, 39 lat do tyłu. Wtedy na szczycie Bono, U2, no i klasyk Desire.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci. Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
1: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
1: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno, a te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
1: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
5: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
1: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Nocy z wtorku na środę będzie chłodna, średnio od 3 do 5 stopni nad zerem. Jutro w trakcie dnia 23 w Jaśle, 24 w Tarnowie, no i 22 w Sanoku i Krośnie. Bez opadów deszczu przydadzą się natomiast okulary przeciwsłoneczne.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Muzyka i głos AI.

0: kalafiorki prosto od Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: No i jesteśmy po 16, to oczywiście druga zmiana w Trendy Radio, czyli popołudnie, a jakże pełne trendy hitów. Za moment zajrzymy sobie do płyty tygodnia. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z regionu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

my number, czyli koleżanko, no nie zapomnij mojego numeru. Jakby to przełożyć na obecne czasy, to chyba by było nie zablokuj mnie na Instagramie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzisiaj przed godziną 12 do jasielskiej policji wpłynęły informacje o podłożonych bombach w Urzędzie Miasta Jasła oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Alarmy były fałszywe, wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Dzisiaj przed godziną 12 otrzymaliśmy informację, że do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynął e-mail, w którym była informacja o podłożonej bombie. Burmistrz Miasta Jasła zarządził ewakuację pracowników oraz osób, które przebywały wewnątrz budynku. Na miejscu udali się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz funkcjonariusze zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym. Policjanci dokonali sprawdzenia budynku i nie stwierdzili żadnego zagrożenia. Takie samo zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 11. Ono także dotyczyło wiadomości, która wpłynęła tym razem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. W wiadomości również była informacja o podłożonej bombie. Decyzją pani dyrektor ewakuowano osoby znajdujące się w budynku. Policjanci także dokonali sprawdzenia terenu i nie stwierdzili zagrożenia. W obu tych przypadkach jasielska policja prowadzi teraz postępowanie z artykułu 224a kodeksu karnego, czyli wywołanie fałszywego alarmu.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Gmina Biecz podpisała umowę o współpracy z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki na wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich 3 figur nagrobnych z pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Bieczu. Grób rodzinny Wittigów, kamienna rzeźba anioła, nagrobek NN, kamienna rzeźba anioła na postumencie w formie ciosów kamiennych, nagrobek Jana Marmuźniaka i Jana Dąbrowskiego, kamienna rzeźba świętego Jana Nepomucena. Prace wykonują studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł w ramach procesu dydaktycznego pod opieką i nadzorem wybitnych specjalistów z zakresu konserwacji zabytków. Wszelkie zabiegi zostaną wykonane na podstawie zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programów prac konserwatorskich. Wykonanie programów, demontaż zabezpieczenia oraz transport, a także konserwacja kamiennych figur i postumentów to łącznie koszt blisko 55 tysięcy złotych. Dzisiaj nad ranem na ulicy Tysiąclecia w Krośnie doszło do potrącenia kobiety na oznakowanym przejściu dla pieszych przez kierującego busem. Poszkodowana z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, mówi sierżant Adrian Kuźnier z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
4: Około godziny 6 w miejscowości Ostrowna doszło do zdarzenia 2 pojazdów. Obydwaj kierujący byli trzeźwi i zostali zabrani przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Krośnie oraz w Jaśle. Droga jest przejezdna, utrudnienia w ruchu drogowym nie występują. Na tą chwilę trwają czynności wyjaśniające.
1: Okoliczności wypadku bada policja. W związku z rozbudową drogi powiatowej relacji Rzepeć-Kalnica-Mchawa do 30 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Zadanie realizowane jest przez powiat sanocki. W niedzielę w wieku 86 lat odszedł Jan Chmura, nauczyciel, działacz społeczny i były wójt gminy Brzostek. Jako nauczyciel historii szczególną wagę przykładał do wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i znajomości prawdziwej historii. Za swoją działalność został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. W 1990 roku rozpoczął ważny etap swojej działalności samorządowej. Funkcję wójta gminy pełnił przez 2 kolejne kadencje, będąc jednocześnie przewodniczącym zarządu gminy. Był jednym z samorządowców, którzy współtworzyli lokalny samorząd w pierwszych latach jego odrodzenia po przemianach 1989 roku. Był m.in. delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnowskiego oraz radnym Rady Powiatu Dębickiego. Szczególnie silnie związany był ze swoją rodzinną Grudną Górną, której przez wiele lat służył również jako sołtys. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach przekazało do generalnej konserwacji 3 anonimowe portrety olejne – portret szlachcica, portret księżnej oraz portret księcia. Dzieła te są częścią pamiątek po Teodorze Akcentowiczu, a ich odnowienie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych z programu Wspieranie Działań Muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówi Adrianna Napiórkowska-Bek, kustosz i inwentaryzator Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
5: Od momentu zakupu do tej pory udało nam się przeprowadzić szereg prac konserwatorskich, w tym renowacji wieloskładowego kompletu mebli wypoczynkowych Ludwik XVI oraz konserwacji podstawowej większości prac malarskich Aksentowicza, które również można obejrzeć na ekspozycji. Natomiast w tym roku, w marcu bieżącego roku, oddaliśmy do konserwacji obserwacji czy portrety olejne na płótnie anonimowych twórców. Działania te są możliwe dzięki środkom przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na które muzeum dostało dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż portrety poddawane konserwacji były w najgorszym spośród wszystkich eksponatów.
1: Efekt prac oraz tajemnice dotyczące pochodzenia dzieł i tożsamości portretowanych osób zostaną zaprezentowane 4 grudnia podczas drugiej konferencji poświęconej życiu i twórczości Teodora Axentowicza w Gorlicach.
0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Czym żyje internet? Czym żyje Polska? Wszystkie sprawy, jakaś granica, jakieś prowokacje, drony, to schodzi w ogóle na dalszy plan. Pizza Książula. To jest temat numer jeden w naszym kraju. I oczywiście, niektórzy piszą, że zawiódł ich, bo się sprzedał, a miał się nie sprzedać. On mówi, że się nie sprzedał, ale się sprzedaje. Na pudełku jest jego wizerunek. Ludzkie dramaty, złamane serca i tragedie. I ja też muszę powiedzieć, mocno się zawiodłem na panu Książulu. Mocno. No jak on może wypuszczać pizzę? Przez to cały kraj mówi o pizzy, a ja akurat jestem na diecie.

Zbliża się już 17. Za chwilę ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla was porcję wiadomości z kraju i ze świata. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk. Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menedżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
2: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
3: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
1: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o kilkadziesiąt procent mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
4: Cześć, zapraszam Was na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura, która tak naprawdę jeszcze nam towarzyszy. Zachmurzenie umiarkowane, termika ciepła i sucha, biometr neutralny. A już w nocy na zdecydowanie chłodniej, bo na termometrach 9 stopni. Jutro, przyjemnie, 24 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w czwartek również, no super, 25 stopni. W nocy 11.
0: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
7: po 17.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Czas, gdzie oczywiście Wasze miłe słowa będziemy przekazywać na 101.995.2 FM. Zapraszam bardzo serdecznie. Numer do nas 7148 trendy. Kropka i to, co macie do przekazania. Koszty jedynie złotówa plus VAT. Dzień dobry, to granie na żądanie. Wieczorna prywatka z Trendy Radiem.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Na 101 9,95 2 FM wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Koszt SMS-a to tylko złotówka plus VAT. Wysyłajcie, pozdrawiajcie, my to oczywiście będziemy przekazywać na naszej antenie. Od wariatki dla wariata z podziękowaniem, że jest, po prostu, że jest. Ma pojawić się nagranie Red Queen i Jedna na milion.

0: Najnowsze trendy, hity, trendy radio.
1: Gorąca dedykacja od naszego rezydenta Marcina Rogali z Lublina. Marcinie, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i z tego, co słyszę, no to u ciebie bas dudni cały czas. No i to taki konkretny, jeżeli ktoś jeszcze się nie obudził. Ja wiem, że jest wtorek, ale ten początek tygodnia może być lekko nużący. No to teraz chyba wszyscy się obudzimy. Fat bass przed nami. No to play. I głośniki na full najlepiej.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Teraz pojawia się grupa Erotic Mother Me, a to jest serdeczna dedykacja dla Kasi, Moniki, Wiolki, Ewy, Sebastiana i Moniki. Dużo was jest i dużo osób zostało pozdrowionych przez Sabinkę, która napisała tego SMS-a z Sanoka. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia trafiają do Bukowska.

71.48 trendy. To, co macie do przekazania. U nas oczywiście na antenie Trendy Radia pozdrowienia i dedykacje, czyli prywatka z Trendy Radiem. I proszę bardzo, pozdrawiamy Marcina i Mateusza z Korczyny koło Biecza. Ciocia Monika z Andrzejem z Szymbarku. Tak, oni się tutaj złożyli na te pozdrowienia i oczywiście mocno przekazują i ściskają. Piosenka Baciarów, tak, grupy Baciary. Mamy pozdrowienia również dla Trendy Radia. Dziękujemy serdecznie. Skuter, How Much Is The Fish? Z pozdrowieniami dla mojej ukochanej dziewczyny Marty Zosieka. Tak. I mamy też Dzień Dobry Imperium, Złote Tulipany. Trendy Radio jest OK, bo gra muzę disco z lat 90. Moja ulubiona stacja. Pozdrowienia dla wszystkich najlepszych i najlepszy słuchacz. Gorąco i serdecznie pozdrawia. My ciebie również mocno ściskamy i oczywiście gramy wielkie hity specjalnie dla was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na remont drogi powiatowej relacji Bobowa-Brzana. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,1 km. Wartość zadania wynosi ponad 1 000 000 zł. Całość kosztów zostanie pokryta ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Policjanci z komisariatu na ulicy Wołyńskiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie kilkunastu aut. 46-latek od sierpnia do końca września porysował karoserię co najmniej 16 samochodów. Straty, jakie powstały w wyniku jego chuligańskiego działania, wstępnie oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych. Uszkodzonych pojazdów jednak może być więcej, gdyż z policjantami kontaktują się kolejne osoby, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: W środę w godzinach nocnych operacyjni z komisariatu zatrzymali 46-latka w rejonie jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był zaskoczony i próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, mówiąc, że nie rozumie powodu zatrzymania i nie wie, o co chodzi. Od samego początku nie współpracował z policjantami i utrudniał realizację czynności procesowych. Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego w czwartek 46-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących umyślnego uszkodzenia 16 pojazdów. Oczywiście wszystkich czynów dopuścił się z pobudek chuligańskich, bez wyraźnego powodu i przyczyny, okazując przy tym lekceważące podejście do przepisów prawa. Podejrzany do zarzucanych mu czynów nie przyznał się, po czynnościach został zwolniony.
1: Prawdopodobnie to nie koniec kłopotów podejrzanego, gdyż do komisariatu zgłaszają się kolejne osoby, których pojazdy również zostały uszkodzone. Funkcjonariusze weryfikują, czy związek z tymi zdarzeniami ma zatrzymany przez nich 46-latek. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu weszła w końcowy etap realizacji. Inwestycja, która stanowi kluczowy element podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie, ma zostać sfinalizowana jeszcze w bieżącym roku. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych i zamknięciu stanu surowego prace przeniosły się do wnętrza obiektu. Obecne działania koncentrują się na finalizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza.
4: W tym roku dofinansowaliśmy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu już po raz ostatni, jeżeli chodzi o budowę tej remizy. No i ona zostanie tak formalnie oddana do użytku w tym roku. Natomiast no, takie uroczyste otwarcie na pewno będzie już w przyszłym roku, ale już w tym roku ona będzie mogła pełnić swoją rolę. Podobnie jak nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku. W przyszłym tygodniu rozpoczną się odbiory techniczne tej inwestycji.
1: Koszt końcowego etapu budowy wynosi 320 tysięcy złotych. Rozpoczął się remont wejścia do Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4. Zamknięty jest prąd budynku, a do środka można dostać się drzwiami od strony parkingu. Remont obejmie całą strefę wejściową, m.in. pochylnie, schody oraz wejście do windy. Śliskie płytki zostaną zastąpione kostką, a nowe, szczelniejsze drzwi poprawią komfort termiczny wewnątrz budynku. Zmieni się również sam wygląd wejścia. Główne wejście ma pochylnie i prowadzi do windy, dlatego osoby z niepełnosprawnościami lub problemami z poruszaniem się muszą korzystać w trakcie remontu z pomocy pracowników ochrony, żeby wejść do urzędu. Wykonawca na zakończenie wszystkich prac ma czas do końca października. Koszt remontu wynosi ponad 240 tysięcy złotych. Gmina Sanok realizuje projekt Bike Quest rowerem po pograniczu. W ramach tego przedsięwzięcia skierowanego do mieszkańców i turystów odwiedzających pogranicze zakupiono nowoczesny sprzęt, w tym rowery crossowe i elektryczne, tandemy, pojazdy trzykołowe oraz akcesoria takie jak kaski, foteliki i przyczepki. Sprzęt ten zasilił sieć zintegrowanych wypożyczalni zlokalizowanych w Czerteżu i Mrzygłodzie oraz po stronie słowackiej w Sacurowie. Obsługę całego systemu wspiera nowa powstała trzyjęzyczna strona internetowa bike.gminasanok.pl oraz dedykowana aplikacja mobilna Bike Quest, która znajduje się obecnie w fazie testów i rozbudowy. Platforma internetowa dostosowana jest do urządzeń mobilnych, zawiera opisy walorów turystycznych, rekreacyjnych obu gmin, a w przyszłości będzie regularnie aktualizowana o porady, trasy i galerie. Jej kluczowymi elementami są moduł rezerwacji sprzętu online. Dodatkową atrakcją dla rowerzystów jest system grywalizacji, który pozwala najbardziej wytrwałym cyklistom na zdobywanie nagród przez skanowanie kodów QR na trasie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
3: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Serdeczne i ciepłe i gorące miłe słowa na antenie Trend Radia. Potęga miłości w wersji polskiej. Pozdrowienia dla męża Grześka Cium. Tak po prostu miłe słowa. Proszę o piosenkę Hall of Fame dla mamy. No właśnie, to gramy. Takie przeboje, takie hity. To wtorek i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia dla was.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Dzień dobry, ja Was gorąco zapraszam na wczorajsze podsumowanie notowania programu Trendy, lista 2638, dokładnie. W wylocie Notion X Club, you know, no ja nad tym ubolewam, bo ja jestem mega fanką DJ-a Notiona i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pojechać na koncert, no w tym roku na pewno nie, ale w przyszłym. No byłaby to topka. W propozycjach Moti Don't Let Go. Moti pojawia się dosyć często, ale ostatnio coś nie wybieracie. Także zobaczymy, jak dalej potoczą się losy tego DJ-a. Natomiast w nowościach także Topic i Lucky Ones. No, ja jestem oczarowana tym hiciorem i zobaczymy, jak Wam też się spodoba. A to wszystko już dzisiaj po godzinie 19. Natomiast standardowo pierwsza piątka, Armin van Buuren, Sasha Everlasting z miejsca 4. Tak, no ten duet bije rekordy wszędzie tak naprawdę, na każdej platformie społecznościowej. Chciałabym powiedzieć, że to samo tyczy się DJ-a DLD i Easy Bizu z utworem Careful z 2, ale tak nie jest. Mimo to na trendy liście bardzo wysoko. Na 3. Oscar Sims bez końca z miejsca 5. No, to jest bardzo dobra lokata. Na 2. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teolvido z 3. I bez zmian waszym numerem 1 jest Juicy, Just a Little. Jak te roszady potoczą się dzisiaj? Zapraszam już po godzinie 19.20. Dokładnie tak. Trendy lista. A już teraz zapraszam was do programu. Granie na żądanie powraca.
0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
2: SMS-y na naszej antenie to prywatka z Trendy Radiem. Wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego z okazji urodzin dla Marcina z Korczyny życzy ciocia Monika z Andrzejem z Szymbarku. Proszę o piosenkę zespołu Lares. Tak, wszystkiego dobrego. Tak, właśnie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam mojego syna Michała, który właśnie podróżuje ze mną ciężarówką do Portugalii. O, pięknie. Proszę o piosenkę z Sasz. Pozdrawia tata Tomek. Panie Tomku, pozdrawiamy bardzo gorąco, no i trochę zazdrościmy, powiem szczerze. Raz, że dużym samochodem, dwa, że fajna trasa, no i Portugalia, za to dużo mówić. Chłopaki szerokości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci uczelni w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
1: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci.
3: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
4: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
3: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
1: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
1: Zmiana przyjdzie w czwartek.
5: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
1: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy tu nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio w tym roku zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha i Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja to 7 chętnych do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził oficjalnie MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 44 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
2: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
3: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
2: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Spójrzmy jeszcze na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 9 stopni tej nocy, prawie bezchmurnie. Kto będzie oglądał gwiazdy, też może śmiało pisać, a nawet podsyłać foty. Jutro 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Słonecznie także w Czwartulo. 25 na plusie, także jeszcze cieplej. W nocy temperatury spadną do 11 stopni.
5: Czasem po drogach Twojego regionu.
6: Jeszcze zajrzyjmy do Gorlic. Na drogę krajową numer 28 na 178 km drogi doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych. 2 osoby zostały poszkodowane. Obecnie droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Bądźcie ostrożni.
7: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
8: po 17. Po 17.
19: Gorące i serdeczne życzenia od Łukasza dla kochanej żony Kasi w 27. rocznicę znajomości. Proszę o piosenkę Flames of Love w wykonaniu Fancy. I tak zagramy teraz na naszej antenie.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia i dedykacje pojawiające się na 101.995 2FM. Pojawiamy się teraz w Wołowcach, tak, a tam mieszka Iwona. Iwonko, otrzymujesz gorące i serdeczne pozdrowienia od Irka z Libuszy, który oczywiście chciał zadedykować jakiś fajny kawałek. Tym utworem, który zamawiam, to jest Freddie Mercury i Living on My Own. Kłania się 1993.

Wyjątkowe hity i wyjątkowe pozdrowienia tylko u nas na 101.9.95 i 2FM. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Mikołaja. Pozdrowienia przesyła Tadziu. A ma pojawić się, słuchajcie, The Pet Shop Boys. I zagra Pet Shop Boys. Jak najbardziej. Gorąco zapraszam.

Ciepłe, gorące i miłe słowa na 101.995 i 2FM. Proszę bardzo, pozdrowienia dla mojej kochanej Ewci, która obchodzi dzisiaj urodziny od Marcina. Marcin też prosi o zagranie coś wyjątkowego pod nóżkę. Pozdrawiamy również bardzo gorąco. Dołączamy się do tych pozdrowień i 100 lat oczywiście od całej załogi Trendy Radia. Co by tu zagrać? A może ten hit?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzisiaj przed godziną 12 do jasielskiej policji wpłynęły informacje o podłożonych bombach w Urzędzie Miasta Jasła oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Alarmy były fałszywe, wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Dzisiaj przed godziną 12 otrzymaliśmy informację, że do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynął e-mail, w którym była informacja o podłożonej bombie. Burmistrz Miasta Jasła zarządził ewakuację pracowników oraz osób, które przebywały wewnątrz budynku. Na miejscu udali się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz funkcjonariusze zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym. Policjanci dokonali sprawdzenia budynku i nie stwierdzili żadnego zagrożenia. Takie samo zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 11. Ono także dotyczyło wiadomości, która wpłynęła tym razem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. W wiadomości również była informacja o podłożonej bombie. Decyzją pani dyrektor ewakuowano osoby znajdujące się w budynku. Policjanci także dokonali sprawdzenia terenu i nie stwierdzili zagrożenia. W obu tych przypadkach jasielska policja prowadzi teraz postępowanie z artykułu 224a kodeksu karnego, czyli wywołanie fałszywego alarmu.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Tragedia w miejscowości Wola Rzędzińska pod Tarnowem doczeka się dalszego ciągu. Tamtejsza prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej dziewczynki. Do wypadku doszło na prywatnej posesji, gdzie ojciec dziecka samodzielnie budował drewnianą wiatę parkingową. W trakcie prac konstrukcja nagle runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę znajdującą się w pobliżu 5-latkę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR z Krakowa. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala wojewódzkiego w Tarnowie, jednak lekarzom nie udało się uratować jej życia. Dziecko zmarło tego samego wieczoru. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Wiadomo, że ojciec dziewczynki był trzeźwy. Prokuratura planuje przeprowadzenie sekcji zwłok oraz dokładne zbadanie ewentualnych zaniedbań ze strony opiekunów. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Wystartowało głosowanie na budżet obywatelski Krosna na rok 2027. Do zagospodarowania jest rekordowa pula aż 3,6 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na 3 główne obszary, dzięki czemu wsparcie trafi zarówno na duże inwestycje miejskie, jak i mniejsze lokalne inicjatywy. Głosować można na projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i osiedlowe oraz prospołeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Na miękkie działania i wydarzenia zabezpieczono 140 tysięcy złotych, a na liście do głosowania znalazły się 4 projekty. Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: Zachęcam do głosowania, bo to państwa głos zdecyduje, które pomysły uważacie za ważne i istotne, a my jesteśmy tylko od realizacji tego całego przedsięwzięcia. Jest to ciekawe, bo mieszkańcy zauważają obszary, w którym należy bardziej zwrócić uwagę. Spodziewam się ciekawych jakby rozstrzygnięć. No, głosowanie zdecyduje. Do końca roku chcemy rozstrzygnąć, już umieścić całą listę projektów, które będą realizowane.
1: Głosowanie potrwa do 29 października do godziny 10. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 2 listopada. Gmina Jedlicze podpisała umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wsparcie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie 38 ton odpadów zawierających azbest z terenu gminy. Łączna kwota dotacji wynosi ponad 25 tysięcy złotych. Nie żyje kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, najstarszy mężczyzna w Polsce i najstarszy żołnierz Wojska Polskiego. Legendarny kombatant zmarł na Podkarpaciu w wieku 109 lat. Kapitan Lutak był bohaterem kampanii wrześniowej z 1939 roku, a w czasie okupacji dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej. Zasłynął brawurową ucieczką z niemieckiego transportu do niewoli, po której natychmiast wrócił do walki w podziemiu. Za swoją niezłomną postawę i zasługi dla ojczyzny został odznaczony m.in. tytułem Świadka Historii przyznawanego przez IPN. Do końca życia mieszkał w rodzinnym Strzyżowie, gdzie pod koniec sierpnia świętował swoje 109 urodziny. Najnowsze dane opublikowane przez ZUS we wrześniu wyłaniają absolutnych rekordzistów w polskim systemie emerytalnym. Miejsce pierwsze należy do ogólnokrajowego rekordzisty. Świadczenie to otrzymuje mężczyzna z województwa śląskiego. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 67 lat stażu pracy bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. 9 października o godzinie 12 w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbędzie się kolejna konferencja z cyklu 3R dla zdrowia – ryzyko, reakcja, ratunek. Konferencja będzie poświęcona profilaktyce raka piersi oraz raka jelita grubego, chorobom, w przypadku których ogromne znaczenie ma świadomość czynników ryzyka, regularna profilaktyka oraz odpowiednio wczesne wykrycie zmian. Celem cyklu 3R dla zdrowia jest przede wszystkim zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz zachęcenie do regularnej profilaktyki i wykonywania badań.
0: Reklama. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrowienia i dedykacje jak najbardziej miło widziane w tym programie. Przenosimy się w okolice Sanoka. Serdeczna i gorąca dedykacja dla mieszkającej tam Moni, mojej narzeczonej. Gorące i pozdrowienia ciepłe z pracy, z Iskrzyni konkretnie przekazuje Damian i prosi o kawałek kultowy. Tym utworem kultowym jest faktycznie wyjątkowa piosenka, bo pojawia się Big in Japan, czyli słynne nagranie grupy Alphaville.

Wyjątkowe pozdrowienia i wyjątkowe hity specjalnie dla was. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Damiana z Odrzykonia. Kto gorąco i serdecznie pozdrawia? Jest taka osoba, tą osobą jest Magda i prosi o All Have All Will. Nie, ja poprawię to nagranie. Always Have Always Will.

Chcielibyśmy gorąco i serdecznie pozdrowić naszą kochaną ciocię, tak, Ewę, która dzisiaj ma urodziny. Pozdrowienia przesyła Monika, Karolina i mama Wanda. Zagrajcie coś fajnego dla naszej kochanej cioci, a przede wszystkim kuzynki. Pozdrawiamy gorąco również całe Trend Radio. Fajnie gracie. Dziękujemy, pozdrawiamy i polecamy się cały czas.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid Kahn, główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
1: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
3: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
3: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
4: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
3: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
1: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu, i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów. Tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
5: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
1: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.

0: Zapraszam Was na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek, no naprawdę cieplusi. 25 stopni, w nocy tylko 11.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.

Serdeczna i gorąca dedykacja dla wspaniałej Natalki, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Andrzej z Jasła, który chciał zamówić jakiś fajny kawałek. To my wybieramy jak najbardziej coś wyjątkowego i fajnego. Największe gorące hity przed wami na 101,9 i 95,2 FM.

Kolejna miła niespodzianka do zagrania na 101.9.95.2 FM. Serdeczna dedykacja dla wspaniałej Iwonki, która dzisiaj w końcu powiedziała tak: o, to gratulujemy, wszystkiego dobrego życzymy. No i jeszcze kawałek został zamówiony, który z miłą chęcią dokładamy, bo jesteś ty, Energy Girls. Bardzo proszę o zagranie tego kawałka. Gramy jak najbardziej i wszystkiego dobrego jeszcze raz.

0: Dobra, Marcin, zmykaj.
1: Dobra, jedziemy dalej z trendlistą. To
0: tak
1: za chwilę.
0: Tak jest, zapraszam.
1: Znaczy ja nie jadę, ja jadę do domu. Na razie, hej.
0: No pa, pa.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
0: No cześć, a i co wam powiem? Dziubasy jesień pełną parą. Ja cynamonki chętnie przyjmę, dlatego dzisiaj sobie przedstawimy naprawdę super przepisy z wykorzystaniem jabłek. Ja jestem fanką takich przepisów. I próbowałam, są wszystkie przetestowane na tip-top, także na pewno wam się to sprawdzi, a jeżeli nie jesteście w kuchni kucharzami takimi top of the top z gwiazdką Michelin, to nie martwcie się o to. Ja wam pomogę, bo też nie jestem, dlatego te przepisy są tak dostosowane, żeby każdy sobie z nimi poradził. Ale najpierw upichcimy naprawdę świetne hity. 20 super kawałków plus propozycje. Także zostańcie ze mną, ale na początek wylot Benny Benassi Every Single Day w remixie. No, żegnamy się. Ale przynajmniej usłyszymy ten hicior teraz. Także taki plus. Zapraszam. Wyloty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Benny Benassi Every Single Day przed chwilą w wylocie, a już teraz no nawet nie zdążyliśmy zatęsknić. Benassi Bros, Hit My Heart w remiksie Toma Byrne. No ja jestem fanką Toma. Naprawdę ten DJ potrafi w muzę. No i super, że trochę nas rozbuja przy październiku. Benassi Bros, moi drodzy, to jest włoski duet wykonujący muzykę elektroniczną. No, Benny Benassi, tak, to ten pan, który połączył się ze swoim kuzynem Alem Benassi. Kuzyni rozpoczęli współpracę w ich rodzinnym Mediolanie już w późnych latach 80. Także na pewno mam tu fanów tej muzy elektro. No to lecimy, nie ma co się rozgadywać za bardzo.
2: Propozycje.

0: Najnowsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Ajajaj, ale to było nice. Benassi Bros, Hit My Heart w remiksie przed chwilą na naszej antenie, a już teraz propozycja druga. Olivia Rodrigo powraca z najnowszym singlem Serena Joy. Posłuchajcie sami. No to już w trochę innym gatunku muzycznym, ale no, jakiś przeskok też musi być, nie? Lecimy, lecimy.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 11 września prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 45-letniego mieszkańca gminy Biała Podlaska. Do tragedii doszło dzień wcześniej na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Bukowsko Przybyszów na Podkarpaciu, gdzie mężczyzna uczestniczył w zjeździe integracyjnym. Gdy pod koniec wieczornego ogniska znajomi rozpoczęli poszukiwania nieobecnego kolegi, znaleźli go z obrażeniami głowy na kamienistym dnie strumienia. Pomimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, a lekarz jako prawdopodobną przyczynę zgonu wskazał upadek ze skarpy. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która odbyła się 14 września. Śledczy czekają obecnie na pisemną opinię biegłych i ze względu na dobro postępowania nie udzielają dalszych informacji. W Krzemiennej oficjalnie otwarto nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy, który już niebawem przyjmie pierwszych pacjentów. Inwestycja kosztowała 15 milionów złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, czyli ponad 13,5 miliona, pokryła dotacja z Krajowego Planu Odbudowy, a resztę dołożył szpital specjalistyczny w Brzozowie. Dla chorych przygotowano 35 miejsc w jedno- i dwuosobowych pokojach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczył już na czwarty kwartał kontrakt opiewający na ponad 1 100 000 złotych. Dwuetapowy obiekt z windą ma zapewnić kluczową dla regionu ciągłość opieki medycznej. Funkcjonariusze z posterunku policji w Dydni udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie, który miał problem z oddychaniem. Urządlenie przez owada wywołało u 24-latka silną reakcję alergiczną, która wymagała natychmiastowej pomocy medycznej, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 13 w Witryłowie. Dzielnicowi z posterunku policji w Dydni, realizując czynności służbowe na jednej z posesji, zauważyli mężczyznę, który miał problemy z oddychaniem. 24-latek, mieszkaniec powiatu brzozowskiego, oświadczył funkcjonariuszom, że został urządlony przez owada. Urządlenie wywołało u mężczyzny silną reakcję alergiczną, wymagającą natychmiastowej pomocy medycznej. Ponieważ czas w tego typu sytuacjach jest bardzo ważny, funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pomocy i na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki monitorowali jego stan.
1: W przypadku podejrzenia silnej reakcji alergicznej liczy się czas. Nie należy czekać na samoistne ustąpienie objawów ani bagatelizować gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Szybkie wezwanie pomocy i właściwa reakcja mogą uratować życie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej relacji Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica-Rosielna w Odrzykoniu. Na odcinku o długości około 600 metrów powstało utwardzone pobocze, a jezdnia została poszerzona do 5,5 metra. W ramach zadania wykonano m.in. roboty ziemne, poszerzenie jezdni, utwardzone pobocze, oddzielone od jezdni krawężnikiem, remont odwodnienia oraz utwardzenie zjazdów. Wartość inwestycji wyniosła ponad 986 tysięcy złotych. Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
4: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 kilometry, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 kilometry przebiec dla Emilki charytatywnie, żeby pomóc jej w kolejnej walce z chorobą. Emilka ma 8 lat i od kilku lat zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Przez cały ten czas rodzina i wiele osób, które poznały jej historię, robiły wszystko, żeby ją wspierać.
1: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/emilia-stusik.
0: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
11: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
12: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 20. topic Lucky Ones. Nice. Na 19 Kygo, Whitney Houston, Higher Love. No niestety w dwulokatowym spadku. A na 18 Lumix, Self-Aware w remiksie. Tu też no spory spadek, bo aż o 4 oczka. No nieładnie.
13: 20.

0: Zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Tak by the way, nie wiem czy słyszeliście, ale DJ Tiesto po raz pierwszy odwiedzi Polskę już 19 czerwca przyszłego roku. Także no na pewno będzie warto wybrać się tego dnia do Warszawy. Jeżeli mam tu fanów, którzy uwielbiają ten gatunek muzyczny, no to na pewno będzie coś niesamowitego. Po 23 latach jest to też powraca ze swoim legendarnym projektem. DJ zagra aż 4 godziny, wracając do trensowych korzeni swojej kariery tak naprawdę. No to zagrajmy coś od DJ-a Tiesto. The Morrow może z Ava Max na ficie. No na pewno będzie to fajny przerywnik. Następnie Lasgo i Rise z 18 na 17.

0: Sandra, to w takim razie wszystkiego, co najpiękniejsze dla ciebie. Dużo, dużo uśmiechu życzę, spełnienia marzeń i samych przyjemności w życiu. No, spędź urodziny jak tylko się da najlepiej. Chociaż z tego, co widzę, to narzekająco dosyć. Ale spokojnie, no, wiadomo, że my nie mamy wpływu zbytnio na pogodę. No, chyba najgorsze jest to, że tak szybko robi się późno. Ja sama bardzo tego nie lubię, ale wydaje mi się, że no to chyba musimy zmienić nasz mindset, jak do tego podchodzimy. Gdzieś tak czytałam. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale zawsze można nastawienie zmienić, nie? No, tego życzę. Na 16 Liwka, poza tobą nic, z 20 piękny, 4-lokatowy awans, na 15 Sony Fodera Say Something z 16, a na 14 Robin Schulz Take It Slow z 19.
1: 16. W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 105 miliardów na schrony. Rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
2: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
1: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
3: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko jeden, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
4: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
5: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
4: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
1: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.

0: Zerknijmy jeszcze na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 24 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek jeszcze cieplejszy, bo na termometrach odnotujemy 25 stopni, w nocy tylko 11.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
5: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
6: 14
7: w górę.

0: A ja zapraszam do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendlist. Tak wiem, że ja często o tym mówię, ale często też o to pytacie. Także dzióbki standardowo możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendradio.pl oraz jeszcze na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. Jedyne, o czym należy pamiętać, to żeby hit był w miarę cenzuralny. No i żeby była to nowość na rynku muzycznym. Także zapraszam raz jeszcze. Na 13 Anotre Talk to You z 12, na 12 Alexandra Stan Set Me Free z 10, a na 11 Bryska i Szklane Oczy. Gabrysia pnie się też pięknie, bo aż o 4 lokaty ku górze.
1: 13
2: w dół.

Halo, halo, jesieniary. No to w takim razie otwieramy nasz przepisnik, tak zwany, na cynamonki. A więc tak, na 12 sztuk mam naprawdę świetny przepis. No wystarczy mąka pszenna, drożdże, jajko, masło lub olej. Ja używam oleju, przyznaję. Cukier, mleko, szczypta soli, czyli coś, co wszyscy tak naprawdę w domu mamy. A do farszu no również masełko. Bardzo miękkie musi być, także no najlepiej temperatura pokojowa. Dwie łyżki cynamonu, no tak na oko. Łyżka cukru, ale ja daję trochę więcej. I do polewy mascarpone, także tu już warto podlecieć do najbliższego sklepu. Cytryny i również masełko. Także dziubasy, no jeżeli chcecie naprawdę, żeby te wasze cynamonki rozpływały się w ustach, to będzie bardzo, bardzo dobry wybór. No. A więc co najpierw robimy?

0: szklankę oraz blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Także dzióbki, no to już jest ta najprostsza opcja tak naprawdę. Tniemy na kawałki tą naszą roladę cynamonową, no i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Jeden obok drugiego, to jest bardzo ważne. Nie przejmujcie się, że one są tak ciasno obok siebie. No i można ciąć nożem albo nicią. Ja polecam nici. No znacznie lepiej to funguje, jak to się mówi. I pieczemy około 25 minut w temperaturze 170 stopni. No i gdy te cynamonki nam urosną i tak pięknie się ze sobą skleją, no to polewamy je polewą z sera mascarpone, taram, polecam, no i skrapiamy jeszcze cytryną, jak wolicie, ja uwielbiam. Także gorąco polecam, no i taram, chyba to tyle. Co sądzicie, też możecie pisać, czy próbowaliście taki sposób, bo wiem, że cynamonki obecnie to jest top of the top w kuchni. No i chyba to tyle. A jeżeli chodzi o nasze lokaty, bo już trochę przegięłam czasowo, no to na 10 Ariana Grande i Stay z 8, 9 Dimitri Vegas Turn the Tide ze 13, a na 8 Zalia Daj mi znak ze 9.
1: 10 w dół.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na remont drogi powiatowej relacji Bobowa-Brzana. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,1 km. Wartość zadania wynosi ponad 1 000 000 zł. Całość kosztów zostanie pokryta ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Policjanci z komisariatu na ulicy Wołyńskiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie kilkunastu aut. 46-latek od sierpnia do końca września porysował karoserię co najmniej 16 samochodów. Straty, jakie powstały w wyniku jego chuligańskiego działania, wstępnie oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych. Uszkodzonych pojazdów jednak może być więcej, gdyż z policjantami kontaktują się kolejne osoby, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: W środę w godzinach nocnych operacyjni z komisariatu zatrzymali 46-latka w rejonie jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był zaskoczony i próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, mówiąc, że nie rozumie powodu zatrzymania i nie wie, o co chodzi. Od samego początku nie współpracował z policjantami i utrudniał realizację czynności procesowych. Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego w czwartek 46-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących umyślnego uszkodzenia 16 pojazdów. Oczywiście wszystkich czynów dopuścił się z pobudek chuligańskich, bez wyraźnego powodu i przyczyny, okazując przy tym lekceważące podejście do przepisów prawa. Podejrzany do zarzucanych mu czynów nie przyznał się. Po czynnościach został zwolniony.
1: Prawdopodobnie to nie koniec kłopotów podejrzanego, gdyż do komisariatu zgłaszają się kolejne osoby, których pojazdy również zostały uszkodzone. Funkcjonariusze weryfikują, czy związek z tymi zdarzeniami ma zatrzymany przez nich 46-latek. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd. Gmina Biecz podpisała umowę o współpracy z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki na wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich 3 figur nagrobnych z pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Bieczu. Grób rodzinny Wittigów, kamienna rzeźba anioła, nagrobek NN, kamienna rzeźba anioła na postumencie w formie ciosów kamiennych, nagrobek Jana Marmuźniaka i Jana Dąbrowskiego, kamienna rzeźba świętego Jana Nepomucena. Prace wykonują studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł w ramach procesu dydaktycznego pod opieką i nadzorem wybitnych specjalistów z zakresu konserwacji zabytków. Wszelkie zabiegi zostaną wykonane na podstawie zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programów prac konserwatorskich. Wykonanie programów, demontaż zabezpieczenia oraz transport, a także konserwacja kamiennych figur i postumentów to łącznie koszt blisko 55 tysięcy złotych. W związku z rozbudową drogi powiatowej relacji Rzepeć-Kalnica-Mchawa do 30 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Zadanie realizowane jest przez powiat sanocki. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach przekazało do Generalnej Konserwacji 3 anonimowe portrety olejne – portret szlachcica, portret księżnej oraz portret księcia. Dzieła te są częścią pamiątek po Teodorze Akcentowiczu, a ich odnowienie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych z programu Wspieranie Działań Muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówi Adrianna Napiórkowska-Bek, kustosz i inwentaryzator Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Od momentu zakupu do tej pory udało nam się przeprowadzić szereg prac konserwatorskich, w tym renowacji wieloskładowego kompletu mebli wypoczynkowych Ludwik XVI oraz konserwacji podstawowej większości prac malarskich Aksentowicza, które również można obejrzeć na ekspozycji. Natomiast w tym roku, w marcu bieżącego roku, oddaliśmy do konserwacji 3 portrety olejne na płótnie anonimowych twórców. Działania te są możliwe dzięki środkom przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych, na które muzeum dostało dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż portrety poddawane konserwacji były najgorszym spośród wszystkich eksponatów.
1: Efekt prac oraz tajemnice dotyczące pochodzenia dzieł i tożsamości portretowanych osób zostaną zaprezentowane 4 grudnia podczas drugiej konferencji poświęconej życiu i twórczości Teodora Aksentowicza w Gorlicach. Budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu weszła w końcowy etap realizacji. Inwestycja, która stanowi kluczowy element podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie, ma zostać sfinalizowana jeszcze w bieżącym roku. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych i zamknięciu stanu surowego prace przeniosły się do wnętrza obiektu. Obecne działania koncentrują się na finalizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza.
4: W tym roku dofinansowaliśmy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu już po raz ostatni, jeżeli chodzi o budowę tej remizy. No i ona zostanie tak formalnie oddana do użytku w tym roku. Natomiast no, takie uroczyste otwarcie na pewno będzie już w przyszłym roku, ale już w tym roku ona będzie mogła pełnić swoją rolę. Podobnie jak nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku. W przyszłym tygodniu rozpoczną się odbiory techniczne tej inwestycji.
1: Koszt końcowego etapu budowy wynosi 320 tysięcy złotych.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Nice, widzę, że pani Krysia też podesłała swój przepis na jabłuszka w cieście francuskim, ale pani Krysiu, to może jutro co, żeby też no, nie zajmować czasu na antenie, bo trochę przegięłam z tymi cynamonkami, no i czas nagli. Także dzióbki, no cieszę się, że podsyłacie i ja czekam na więcej takich jesiennych przepisów. No pewnie na dniach pojawi się też przepis na zupę dyniową. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest obecnie numerem jeden, jeżeli chodzi o eksport dyni. Także też byłoby miło odwiedzić jakąś fajną farmę. No i te dynie na zupkę zabrać. No, nice. Dobra, bo ja już zgłodniałam, no i pewnie też jesteście głodni, bo wracacie albo dopiero jedziecie do pracy. Zależy, która zmiana. No i robię wam smaki. Na siódmym już teraz D.O.D. Easy Bizu Careful z czwartego, na szóstym Oscar Cym z Bez Końca ze trójeczki, a na piątym Nicki Romero Follow You, ładnie, bo aż o dwa oczka wyżej.
2: Siedem.

0: tak jeszcze zerkam do kalendarza i obchodzimy Dzień Borsuka. No proszę, czyli pewnie tutaj bardziej kierowana jest ta informacja do szkół, że jest to taki Dzień Edukacji i działań na rzecz ochrony tego gatunku. W Polsce nie działa znany organizator Dnia Borsuka. Lokalne obchody mają zazwyczaj taki indywidualny charakter lub związane z przyrodnikami, edukatorami. Chociaż, no nie wiem czy wiecie, ale borsuk europejski zamieszkuje lasy i tereny rolnicze również w Polsce, choć dzień ma taki bardziej brytyjski rodowód, tak to nazwijmy. Gatunek jest wspólnym dziedzictwem europejskim. Także dzióbki, no kto z was widział borsuka, ten może się pochwalić.
1: No ja widziałam raz, gdzie ja go widziałam? To chyba było w jakimś zoo, to no jest potężny gość.
0: Dobra, lecimy muzycznie. Na czwartym Trips Justyna Steczkowska Gwiazdy z 6, na trzecim Justy Just a Little z 1, a na drugim Armin van Buuren Everlasting z 5. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
2: 4.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanko. Wylot Benny Benassi, Every Single Day i propozycje Benassi Bros, Hit My Heart, Olivia Rodrigo, Serena Joy. Na 20 topic Lucky Ones, 19 Kygo, Whitney Houston, Higher Love, 18 Lumix, Self Aware w remiksie, 17 Last Go Rise, 16 Livka, Poza Tobą Nic, 15 Sonny Fodera, Say Something, 14 Robin Schulz, Take It Slow, 13 Another Talk To You, 12 Alexandra Stan, Set Me Free, 11 Bryska Szklane Oczy, 10 Ariana Grande Stay, 9 Dimitri Vegas Turn The Tide, 8 Zalia Daj Mi Znak, 7 D.O.D. Careful, 6 Oscar Tims Bez Końca, 5 Nicki Romero Follow You, na 4 Trips Gwiazdy, na 3 Justy Just A Little, na 2 Armin Van Buren Everlasting i zwycięża z miejsca 2 Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido. No to zagramy jeszcze w takim wakacyjnym stylu, nie?
1: Si, si, bye! 1

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, to może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
2: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienie stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
3: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy 2 podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
1: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przeniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowany KKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi, Jacek Ziober grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi, od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
4: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
1: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku.

0: Zerknijmy jeszcze na info pogodowe. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro, ale pięknie, 24 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Czwartek jeszcze cieplejszy, 25 stopni, w nocy tylko 11. Ja Wam życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia. Do jutra, buziaki.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Drony, psy i śmigłowiec. Policja złapała podejrzanego o zabójstwo. Orlen miał stracić miliardy, prokuratura stawia zarzuty. Ostatnie tango Messiego, dziś pożegnalny mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukrywał się w lesie, ale został schwytany przez policję. Zakończyła się obława w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło dzisiaj rano w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Złapaliśmy go w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
1: Ciało kobiety odkryli w domu jej krewni. Policja ścigała podejrzanego z pomocą dronów, śmigłowca i psów tropiących. 5 byłych i obecnych pracowników Orlenu usłyszało zarzuty. Mieli sztucznie zaniżać ceny benzyny przed wyborami w 2023 roku. Zdaniem śledczych paliwo było zbyt tanie, dlatego Orlen odnotował straty 4 miliardy złotych. Według prokuratury miało to doprowadzić nawet do braków paliwa na niektórych stacjach. Na Morzu Czarnym cały czas trwa akcja poszukiwawcza po tym, jak 2 statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku doszło w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statki należały do państw Togo i niewielkiego kraju pacyficznego Palau. 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi statek zatonął, załogi nie odnaleziono, przekazał premier Bułgarii. Według Ukrainy to był rosyjski atak na statki przewożące kukurydzę z Ukrainy do Turcji. Sztuczna inteligencja testowana w szpitalu w Siemianowicach Śląskich będzie sama notować konsultację lekarską. Lekarz nie będzie musiał już tworzyć notatki odręcznie. Dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może stawiać diagnozy ani proponować za lekarza terapii. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Cały kraj przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango, być może najlepszego piłkarza w historii. Michał Waszkiewicz.
5: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazdę, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
1: A rywalem Argentyny będzie Benin.